Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa, Tarnobrzeg 104,7 FM.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa, Tarnobrzeg 104,7 FM.

0: protestu spowodowanego objęciem ich branży systemem kontrolnym SENT. Na czym ten system polega? Polega on na elektronicznym rejestrze służącym do monitorowania przewozu towarów uznanych za wrażliwe. To m.in. paliwa, alkohol, tytoń, a od tego roku to odzież i obuwie w celu walki z szarą strefą. To jest jakaś kompletna paranoja. Wrzucono nas do jednego worka z firmami zajmującymi się przewozem paliw czy niebezpiecznych chemikaliów i odpadów. Granicę określono też kuriozalną. Wystarczy, że wwiozę 10 kg odzieży, nawet przysłowiowych skarpetek, albo 20 butów i już muszę być objęty monitoringiem systemu SENT i spełniać wszystkie wymagania z tym związane. A jak tego nie zrobię albo coś pomylę, co jest łatwe, w tym przypadku grożą mi drakońskie, sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych kary. Prowadzę niewielki biznes. Te kary są tak niewspółmiernie w stosunku do dochodów, jakie osiągam, że rozważam zamknięcie biznesu, mówi właściciel jednego z tarnobrzeskich sklepów z odzieżą. Sprawa jest bardzo, powiedziałabym, aktualna. O tym ogólnopolskim proteście w Tygodniku Nadwiślańskim, strona trzecia. Włączyli się w niego także tarnobrzescy przedsiębiorcy.
1: O karcie EKUS. Warto mieć ją przy sobie na wyjeździe, bo zapewnia dostęp do leczenia za granicą. EKUS uprawnia m.in. do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, konsultacji specjalistycznych, hospitalizacji, badań czy zabiegów. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to bezpłatny dokument, który zapewnia dostęp do niezbędnej opieki medycznej za granicą. Dlatego warto mieć go przy sobie w czasie wyjazdu. EKUS coraz popularniejsza także na Podkarpaciu. Tylko w tym roku wydano ponad 32 tysiące kart. W zeszłym roku 138 tysięcy. EKUS można odebrać w każdym punkcie Narodowego Funduszu Zdrowia w regionie w Rzeszowie, Dębicy, Jarosławie, Krośnie, Mielcu, Przemyślu, Sanoku, Stalowej Woli. Wystarczy przyjść i kartę dostaje się od ręki.
0: I nie jest ona dożywotnie. To też trzeba pamiętać, tak, że trzeba. Są okresy, kiedy ona jest ważna, od 2 miesięcy do 20 lat. Najczęściej pracujący otrzymują ją na 3 lata, emeryci na 5 lub 20 po 60 czy 65 roku życia, a dzieci do 18 roku życia. Osoby bezrobotne mają kartę ważną przez 2 miesiące, więc dla tych, którzy planują wakacje...
1: To warto sprawdzić wcześniej.
0: Czy jest ważna, bo jak nie, no to trzeba, że tak powiem, czym tchu biec, żeby tę kartę wyrobić. Można też ją wyrobić online. To jest bardzo wygodne, bez wątpienia. Przedszkola przejdą reformę. Tak jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, to wstęp z Tygodnika Nadwiślańskiego ze strony czwartej. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni pochylili się nad kwestią reformy sieci placówek oświatowych w mieście. Szczegóły na stronie czwartej Tygodnika Nadwiślańskiego.
1: Co jeszcze mamy w dzisiejszej lokalnej prasie, to tutaj z mojej strony są nowiny i klucz do lepszego towarzystwa. Chanel numer 5. 5 maja 1920 21 roku, nieco ponad wiek temu, narodziły się legendarne perfumy. Nie tylko upajały zapachem, ale dawały bilet wstępu do świata
0: luksusu.
1: No właśnie, kto nie zna tej nazwy. O tym dzisiejsza prasa, także i rozmaitości, zbliżenia, zakładka w nowinach, strona 12.
0: Do Rady Miasta Tarnobrzega, Sandomierza, trafia coraz więcej wniosków o nadanie ulicom nas upamiętniających znanych sandomierzan oraz osoby związane z miastem. Można śmiało mówić o wyraźnym nasileniu tego typu inicjatyw. To oni mogą być patronami nowych ulic. Jakie są te propozycje konkretnie? Warto sobie poczytać na stronie czwartej Tygodnika Nadwiślańskiego.
1: Coś dla kibiców. Stal po ostatnich stratach znów musi walczyć o spokój, czyli piłka nożna. Jeszcze niedawno w Mielcu panował spokój. 3 zwycięstwa z rzędu zwieńczone wygraną w derbach pozwoliło kibicom uwierzyć, że utrzymanie jest na wyciągnięcie ręki. Tymczasem piłka, jak to często bywa, napisała mniej optymistyczny scenariusz. 3 kolejne porażki sprawiły, że nastroje znów zaczęły falować, a wokół drużyny pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi. No i teraz wszystko sprowadza się do najbliższego spotkania z Puszczą. To będzie mecz o więcej niż 3 punkty. Stal Mielec stoi dziś na rozdrożu. Ma tylko 2 punkty przewagi nad pierwszą ekipą ze strefy spadkowej, Górnikiem Łęczna. Oby zawodnicy złapali oddech, poprawili kurs i ruszyli dalej w kierunku utrzymania. Czy biało-niebiescy zrobią to już w najbliższą sobotę? Czas pokaże.
0: Spełnił się czarny, ale chyba nieunikniony scenariusz sprawy porodówki w szpitalu powiatowym w Nowej Dębie. Rada Powiatu zdecydowała o jej likwidacji. najciężej w sytuacji zawodowej postawione zostały położne. Ile lekarzy najprawdopodobniej już mają nowe miejsca pracy, bo zabiegał o nich m.in. Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu, to sytuacja położnych jest dużo trudniejsza. A o niej na stronie 9. Co z pracownikami? Porodówka zlikwidowana, tygodnik nadwiślański.
1: Na placu budowy domu dla niesłyszących w Rudniku nad Senem pracują od kwietnia tego roku maszyny budowlane. Na budowie pojawił się także świetlny

0: Wiszący różaniec. Troszkę z opóźnieniem, ale udało się zrealizować wolę księdza Czesława Wali. Jego wizja została zrealizowana. Przechodzimy do dużo trudniejszego zadania, jakim jest budowa pierwszego w Polsce domu dla niesłyszących. Każda pomoc jest potrzebna, powiedział Marian Pędlowski, prezes Fundacji imienia księdza Czesława Wali. Na potrzeby budowy domu dla niesłyszących ksiądz przekazał dom i działkę. W domu powstało pierwsze w kraju mieszkanie wspomagane dla pełnoletnich osób niesłyszących. Jest tam już komplet. Mieszka w nim czterech panów, a dla piątego jeszcze w tym roku dostosowany będzie ostatni, piąty pokój. Jeśli chodzi o rozpoczętą budowę ogólnopolskiego domu dla osób niesłyszących, fundacja zrezygnowała z budowy około 1/3 całości budynku. Zmieniła projekt, a budowę kontynuuje na wykonywanych dotąd fundamentach. O tym dzisiejsza prasa lokalna.
1: Niecałe 4 minuty pozostały do godziny 7, więc jeszcze na chwilę wskoczy nam Oli Mars. Muzycznie od 7 polecamy wiadomości, a z prasą jeszcze spotkamy się przed godziną 8.
2: Radio Leliwa, Sandomierz 104,7 FM.

0: Minuta pozostała do godziny 7:00. Zbliżają się wiadomości.
1: Reklama. Kierowco, masz punkty karne? Jeszcze jeden błąd i możesz utracić prawo do kierowania pojazdami z koniecznością ponownego zdawania egzaminów. Od czerwca zmienią się przepisy i za wiele wykroczeń nie będzie już można zbić punktów karnych. WORD Tarnobrzeg zaprasza na jednodniowy kurs, dzięki któremu jeszcze teraz skasujesz 6 najstarszych punktów. Kameralne, maksymalnie 15-osobowe grupy. Zapisz się już dziś. Telefon 15 823 5600 lub WORD.tarnobrzeg.pl. Od złej decyzji dzieli cię jeden mandat. Daj sobie margines spokoju. Radio Taxi Stalowa Wola 196-21. Dowiezie cię wszędzie. Oferujemy również dowóz zakupów i kwiatów. Dojazd do klienta gratis. Potrzebujesz taksówki? Dzwoń 15-196-21 lub 15-844-09-94. Z Radiem Taxi Stalowa Wola dojedziesz wszędzie.
2: Reklama.
3: To jest Radio Lelima.
0: To już 7:00 wiadomości Dominika Miś.
3: To, co w regionie najważniejsze.
4: W starostwie powiatowym w Mielcu odbył się konwent wójtów powiatu mieleckiego, podczas którego przedstawiono proponowane wstępne korytarze przebiegu obwodnicy Mielca wraz z dodanym korytarzem autorstwa podkarpackiego zarządu dróg wojewódzkich, mówi przewodniczący mieleckiego konwentu wójtów Robert Pluta.
5: Debata była dość, powiem szczerze, długa. Były brane pod uwagę różnego rodzaju przebiegi, natomiast myślę, że najbliższym wszystkim samorządowcom jest wariant W1. Natomiast oczywiście w tym momencie już są, wiem, że się toczą jakby konsultacje i chociażby tutaj miejscowość Żochów i tutaj przewodniczący Rady Osiedla wniósł o kwestię pewnego przesunięcia ze względu na niedzielenie miejscowości, tam dostęp do cmentarza.
4: Trwające konsultacje społeczne pozwolą mieszkańcom gmin Mielec, Przecław, Dębice, Ostrów i Żraków zapoznać się szczegółowo z jej wariantami, by w przyszłości wypracować jak najlepsze rozwiązanie komunikacyjne.
5: Wszystkie uwagi, które są wnoszone przez mieszkańców, przez samorządowców, bo to też jest kwestia analizy trasy, która ma nie tylko uzbrajać, tworzyć bezpieczną komunikację, ale w perspektywie mamy nadzieję stać się być może pierwszą drogą krajową na terenie powiatu mieleckiego. Więc jesteśmy najbliżsi, przynajmniej taka koncepcja się pojawiła, wariantowi W1.
4: Po zakończeniu konsultacji społecznych biuro projektowe przeanalizuje wszystkie zgłoszone uwagi i następnie wyłoniony zostanie wariant optymalny pod względem programu funkcjonalnego oraz rachunku społeczno-ekonomicznego. Po podjęciu decyzji kierunkowej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrana opcja zostanie skierowana do dalszych prac nad dokumentacją projektową oraz uzyskania decyzji co do jej budowy.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o przyznaniu blisko 4 milionów złotych dotacji na termomodernizację zabytkowych obiektów edukacyjnych w Sandomierzu. Wsparcie obejmie pierwsze liceum ogólnokształcące Kolegium Gostomianum w Sandomierzu oraz drugie liceum ogólnokształcące w Sandomierzu. W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. To ważna inwestycja nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale także dla ochrony zabytkowych obiektów i poprawy jakości powietrza. Mniejsze straty ciepła, niższe rachunki za energię i bardziej komfortowe warunki do nauki.
1: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
4: W Stalowej Woli już w najbliższą sobotę odbędzie się ogólnopolski turniej tańców polskich. To druga już odsłona tego niezwykłego wydarzenia, a jego organizatorami są Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Lasowiacy. Uczestnicy powalczą o lasowiackie serce. Po sukcesie pierwszej edycji turnieju, która odbyła się w czerwcu ubiegłego roku, organizatorzy postanowili zrealizować kolejną odsłonę tego wyjątkowego festiwalu tańców polskich. Ponownie więc do Stalowej Woli zjadą najlepsze pary taneczne z całej Polski, specjalizujące się w polskich tańcach narodowych i regionalnych. Pary zmierzą się z Mazurem, Krakowiakiem, Kujawiakiem, Oberkiem, ale i czeską Polką. Co warte podkreślenia, turniej tańców polskich, podobnie jak na przykład turnieje tańców standardowych, ma swój system kroków i figur. I choć nazwy tańców polskich mogą być dobrze znane, to już ich wykonanie kompletnie różni się od występów zespołów ludowych, zarówno wykonaniem, jak i strojami, mówi Magdalena Sikora-Bucior, kierująca zespołem pieśni i tańca lasowiace.
6: Nasza formuła niewiele odbiega od tego. To też jest rywalizacja par, z tym, że w oparciu o polskie tańce narodowe. To nie jest taka forma, którą kojarzymy ze sceną i z folklorem. Jest to forma bardziej elegancka, salonowa. Cały system kroków i figur jest ściśle zapisany. I nawet strój, w którym się prezentują tancerze, on niewiele ma wspólnego z takim prostym skojarzeniem taniec ludowy.
4: Aby się o tym przekonać, warto się wybrać w sobotę od godziny 9 na blok turniejowy, od 16 na galę finałową. Wstęp na ogólnopolski turniej tańców polskich jest wolny. Wydarzenie odbędzie się na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Wyszyńskiego w Stalowej Woli.
1: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
4: Trwają obchody Dni Połańca oraz 232. rocznicy ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego. Dzisiejsze wydarzenia rozpoczną się o godzinie 10 w Centrum Kultury i Sztuki. W programie obchodów znajdą się uroczyste rozpoczęcie obchodów, rocznica ogłoszenia uniwersału, debata historyczna, prezentacja artystyczna, przemarsz ulicami miasta oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki oraz 32. bieg kościuszkowski. Wydarzenie nawiązuje do historycznego Uniwersału Połanieckiego, jednego z najważniejszych dokumentów okresu insurekcji kościuszkowskiej.
1: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
0: Bardzo dynamiczna aura, jeżeli chodzi o warunki pogodowe. Dziś w naszym regionie pojawiać się będą długo wyczekiwane i potrzebne opady deszczu. Pojawiać się będą także, zwłaszcza po południu, burze. W ich trakcie silny i porywisty wiatr. Temperatura maksymalnie dotrze do około 22-23 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Historii Regionalnej Pałacy Koborskich SCK w Mielcu zapraszają już w najbliższy piątek na pierwsze regionalne targi książki. O szczegółach w rozmowie Tomasza Łępy dziś po godzinie 11:15.

0: 13 minut już po 7 w Leliwie za kilka chwil między innymi Wiktoria Gida. Po 7.30 wiadomości w skrócie.
1: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Mamy to! Polska ma nową królową makijażu permanentnego. Edyta Domval, oficjalna mistrzyni Polski w kategorii brwi ombre. Skończ z kompromisami. Przestań poprawiać to ombre, które od początku powinno być perfekcyjne. Prawdziwa sztuka, mistrzowska precyzja i światowy poziom teraz w Nisku. Salon Zyra, Plac Wolności 1. Już wiesz, gdzie nas szukać. Ale czy masz odwagę wyglądać najlepiej w życiu?
3: Chcesz mieć realny wpływ na świat pieniędzy? Interesują Cię inwestycje, analiza finansowa i audyt. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu otwiera nowy kierunek studiów magisterskich. Finanse, audyt, inwestycje. Zdobądź praktyczną wiedzę od ekspertów rynku. Naucz się zarządzać kapitałem i podejmować trafne decyzje. Otwórz drzwi do kariery w bankowości, doradztwie i biznesie. Nie czekaj, Twoja przyszłość zaczyna się już dziś. PANS w Tarnobrzegu. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Laflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.

0: Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. 29 minut już po 7 niebawem. Informacje w skrócie.
1: Reklama. Zapraszamy na trzeci zjazd motocyklowy w niedzielę 10 maja. Start godzina 12, Sanktuarium w Suli-Sławicach. W programie od godziny 13 przejazd motocykli przez region aż na plac urzędu gminy Łoniów. Od 14 festyn zagrają zespół Bez Spiny oraz Fast Fingers. Czekają na Was dmuchańce, strzelnica, stoiska dla dzieci oraz grill i grochówka wojskowa. Uwaga! Od 12 do 16 zbiórka krwi Podaruj Życie oraz zbiórka charytatywna na Amelię Wiatrowską, chorą na zespół Retta. Dołącz do akcji. Twoja pomoc ma znaczenie. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy. Grupa Wildcats, wójt gminy Łoniów, GOK Łoniów, sponsorzy oraz patron medialny Motowypad.
2: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
3: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
10: To jest Radio Leliwa.
0: Wiadomości w skrócie, Dominika Miś.
11: Dziś o 11.30 NSZZ Solidarność Sierakopol organizuje pikietę przed biurowcem zarządu w Grzybowie. Związkowcy domagają się przywrócenia części zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy oraz podwyżek płac. Powiat mielecki otrzymał ponad 5 milionów złotych dofinansowania w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki zostaną przeznaczone na modernizację części budynku starostwa przy ulicy Wyspiańskiego, gdzie powstanie miejsce kierowania i punkt schronienia dla służb oraz mieszkańców. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli ponownie organizuje akcję Czysta Karta. Od 11 do 30 maja do 30 czerwca czytelnicy mogą oddać przetrzymywane książki bez płacenia kar i kosztów upomnień. Biblioteka liczy przede wszystkim na odzyskanie swoich zbiorów. Zapraszam na wiadomości o 8.
10: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
10: Pogoda.
0: Czwartek w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym. Opady deszczu będą się dziś pojawiać w naszym regionie. Po południu także burze. W ich trakcie silniejszy i porywisty wiatr z południa i południowego zachodu. Temperatura maksymalnie do około 22 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku. Radio Leliwa.
1: Raz, dwa, trzy!

0: 17 minut i będzie godzina 8. Za kilka chwil przegląd prasy.
1: Reklama. Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot, Twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Zaledwie kwadrans pozostał do godziny 8. Czwartkowy poranek, 7 dzień maja. Skoro czwartek w kalendarzu, to z naszej strony pojawia się dużo ciekawych informacji, między innymi tygodnik nadwiślański, który ja pozwolę sobie, Dominiko, już za kilka chwil cytować, ciebie dopuszczę do głosu. Proszę bardzo.
1: No i co ja mam teraz powiedzieć, jak to tak...
0: Coś miłego?
1: Coś miłego. Tak. To znaczy tak, patrzę za okno i widzę, prawie jak wróżka, i widzę, że dzisiaj będzie padać.
0: Tak. Ja widzę to z map.
1: Po swoim samopoczuciu również wnioskuję, że będzie padać.
0: Łupię w kościach,
1: tak. I chcę się, że tak powiem...
0: Myślisz, że to kwestia pogody?
1: Wieku. Szukam sprawdzonej wróżki. Takie pojawiają się, że tak powiem, zapytania na
0: Spotted Tarnobrzeg. Sprawdzonej wróżki?
1: Tak, na Spotted Tarnobrzeg. Nie wiem, czy wróżyć możemy z fusów, z kart, czy jednak właśnie z map pogodowych, ale wiemy, że padać dzisiaj powinno. No nie, myślę, że większość na ten deszcz jednak czeka, bo susza wciąż nie tylko w naszym regionie, ale i w całej Polsce. Ale, idę nieco dalej i tutaj o poranku...
0: Taka? A propos tej wróżki,
1: tak?
0: to powiem tak, żeby nie zabrzmiało naukowo, ale prawdziwa wróżka to sama powinna wiedzieć, że się jej szuka.
1: I powinna się sama odnaleźć.
0: Tak mi się wydaje.
1: I pojawić w życiu człowieka. Dobra, ale pójdę nieco dalej.
0: Ale jeżeli ktoś znajdzie taką wróżkę, która przewidzi pogodę lepiej niż aplikacje Meteo, albo ceny masła na przyszły miesiąc, to prosimy o kontakt.
1: Jak ta wróżka może ma jakieś takie przypuszczenia, gdzie się pojawiła pościel?
0: Numery w Totka. Też mogłaby przewidzieć.
1: No mogłaby.
0: Gdzie się zgubiła pościel?
1: Tak. Na Spotted Tarnobrzeg anonimowy członek grupy poszukuje złodziejaszka, tak go nazwał, pościeli, która została skradziona na ulicy Dykutowskiego. No nie wiem, może po prostu ktoś chciał ją uchronić przed deszczem zbliżającym się. W każdym razie taki złodziejaszek jest poszukiwany. Nie wiem, co z tą pościelą zrobił, czy ta pościel już została oddana i co się z nią, że tak powiem, stało. Może komuś było zimno, chociaż wczoraj to niekoniecznie.
0: Po takim przestępstwie to naprawdę trudno zasnąć.
1: No właśnie, nie ma pod czym.
0: Dobrze, że ciepłe noce były. Tak. Ale te najbliższe już troszkę chłodniejsze, w okolicach 10 stopni, więc może po prostu spadła, poleciała do sąsiada.
1: Wiatr wiał, przecież dość silny,
0: wiatry,
1: mocny.
0: Tak.
1: Były.
0: Może po prostu trzeba zapukać do sąsiada i zapytać sąsiedzie, sąsiadko, czy tam mojej pościeli nie ma.
1: Poszukajmy razem pościeli.
0: No proszę, jakie ciekawe zjawiska w naszym mieście Tarnobrzegu się pojawiają. Może państwo wiecie, co się stało z zaginioną pościelą. Jakby co, to dajcie znać. antena@leliwa.pl, czy nasze media społecznościowe są do waszej dyspozycji.
1: Tak.
0: Kradzież pościeli w Tarnobrzegu.
1: No tym jeszcze nie mówiliśmy.
0: O, tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie grali. Tego jeszcze nie było. No to dobrze. No to a propos może nie kradzieży, ale oszustwa. Podający się za biznesmena ze stolicy oszust zrobił zęby w klinice Multident w Stalowej Woli, po czym uciekł, nie płacąc wynoszącego 30 tysięcy złotych rachunku.
1: No, uśmiecha się teraz pewnie szeroko.
0: Dzięki mediom społecznościowym mężczyzna w ciągu jednego dnia, to jest moc internetu, namierzyli internauci.
1: Tak?
0: Tak. No internet szybciej znajdzie człowieka niż GPS. No internauci po raz kolejny udowodnili, że działają skuteczniej niż nie jeden detektyw. Proszę bardzo. No i teraz gdzie są pieniądze? Ja się pytam.
1: I gdzie są zęby?
0: Błysnął, ale
1: zębami.
0: W inny sposób i w innym miejscu. Ta historia w tygodniku nadwiślańskim się pojawia na stronie 1 i kontynuacja na stronie 7.
1: Z dzisiejszej prasy także z kroniki kryminalnej i nieco inaczej. 17-letni dealer trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowej usłyszał 17-letni mieszkaniec na wsi Brzosteckiego. Koniec kwietnia przyniósł pogrom w środowiskach związanych z narkotykami w powiecie dębickim. Zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej policjanci z komisariatu w Brzostku otrzymali informację, że jeden z mieszkańców gminy w miejscu swojego zamieszkania może posiadać znacznej ilości środków odurzających. Ten temat także pojawiał się wczoraj na naszej antenie. i na naszej stronie internetowej. No i co się okazało, to nie jedyna osoba zatrzymana w tej sprawie. Zatrzymano także 41-latka z Podgrodzia w Gminie Dębice, w którego domu znaleziono marihuanę i amfetaminę. W ręce policji wpadł również 31-latek z Mokrzca w gminie Wpilzno, u którego znaleziono amfetaminę. Skala tego czynu jest mniejsza niż w poprzednich dwóch przypadkach. U tamtych mężczyzn grozi im do 10 lat więzienia. Tutaj może orzec sąd do 3 lat pozbawienia wolności. O tym dzisiejsza lokalna prasa.
0: W tygodniku nadwiślańskim na stronie 6 o tym, że podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miasta Miejskiej w Baranowie Sandomierskim ponownie wrócił temat rozbudowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dymitrowie Małym. Sprawa, jak wynika z dyskusji, od lat pozostaje w fazie przygotowań, mimo istniejącej dokumentacji. Chcą rozbudowy, ten artykuł na stronie 6, tuż obok, o tym, że publiczna szkoła podstawowa w Głazowie w gminie Obrazów otrzymała w sobotę 2 maja imię pułkownika Władysława Beliny Prażmowskiego, bohatera związanego z ziemią sandomierską, głównie z pobliskimi Roszkami.

0: Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Pawła II wśród prezentek w Rzeszowie, tuż za nim pojawia się pierwsze liceum z Krosna, a na trzecim miejscu, uwaga, pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące imienia hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, a także mamy najlepsze technika na Podkarpaciu, to technikum numer jeden w Dębicy, a z kolei na drugim miejscu z Jasła, z oddziałami integracyjnymi technikum numer 4. Szczegółowy ranking i ta lista liceów i techników dla tych, którzy za chwilkę będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Myślę, że informacje dość istotne.
1: W tygodniku nadwiślańskim między innymi pojawia się temat tego, że samorządy Tarnobrzega i Gorzyc wzmacniają system obrony ludności i obrony cywilnej. W obu przypadkach kluczowym elementem nowoczesne są magazyny, które mają poprawić gotowość operacyjną służb oraz skrócić czas reakcji w sytuacjach zagrożeń. Inwestują w bezpieczeństwo. Szczegóły na stronie 7 tygodnika nadwiślańskiego.
0: Dla większości osób to świstki papierów czy stare zdjęcia, które nie przedstawiają wartości. Dla historyków albo prywatnych osób dokumentujących rodzinną historię to skarby. Mowa o archiwalnych dokumentach, fotografiach. Tak było choćby z dowodem osobistym wydanym w 1929 roku przez Urząd Gminy w Batiatyczach w powiecie żółkiewskim. Dokument leżał w szufladzie. 1001 drobiazgów przy domowym warsztacie został znaleziony przypadkowo podczas porządków. Rzadko spotykany w oryginale dokument, którym polskie obywatelstwo było potwierdzone certyfikatem przynależności wydanym przez Urząd Gminy, a w dokumencie zawarty był dość dokładny rysopis jego posiadacza. Nie wyrzucaj historii na śmietnik. Cenna akcja Instytutu Pamięci Narodowej. O tym jeszcze w lokalnej prasie w nowinach.
1: W tygodniku nadwiślańskim artykuł Tor po torze. W ramach szeroko zakrojonej modernizacji infrastruktury kolejowej przyspieszają pracę. Na odcinku Stalowa Wola Tarnobrzeg Sandomierz Ocice Padew o postępie prac na stronie 8 tygodnika nadwiślańskiego. Tu także nagłówek parkiet należy do niego. Uczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Jakub Stefaniak odniósł w ostatnich tygodniach znaczące sukcesy w tańcu sportowym na poziomie krajowym i międzynarodowym. O tych sukcesach w tygodniku nadwiślańskim strona 8.
0: Łatwiejsza i szybsza legalizacja samowoli budowlanej. Nowe przepisy prawa budowlanego z 2026 roku, które wprowadziły uproszczoną legalizację samowoli budowlanej. Procedura jest szybsza, tańsza, ale nadal wymaga spełnienia kluczowych wymogów. Jakich i o jakich błędach tutaj też mowa? Dzisiejsza prasa nowiny, strona 13.
1: W tygodniku nadwiślańskim pojawia się bardzo aktualny temat o potwornej suszy w lasach, która sprawiła, że byle iskra grozi pożarem. O trudnych do przewidzenia konsekwencjach w ostatnich dniach lasy paliły się w wielu miejscowościach naszego regionu. Strażacy z Tarnobrzega wciąż uczestniczą też w dramatycznej akcji w Lubelskim i to w jej najbardziej niebezpiecznym elemencie. Strażacy z Tarnobrzega w sercu wielkiego pożaru to strona 17 tygodnika nadwiślańskiego.
0: Psychiatra Paolo Crepet często używa cytatu przypisywanego Napoleonowi. Odwaga to ta o trzeciej nad ranem. Wrażenie ma długą i trochę śliską historię. O trzeciej w nocy dom ma swój własny sposób, by nagle stać się większy. Lodówka hałasuje, telefon zostaje włączony, nawet kiedy lepiej byłoby położyć go ekranem do dołu. Byle jaka myśl wciska się do pokoju, zaczyna chodzić tam i z powrotem w butach. Jakaś kłótnia, jakiś lęk, źle wypowiedziane zdanie, termin, samotność, która w ciągu dnia siedziały grzecznie w kącie. O tej porze zajmują miejsce, podkręcają głośność, domagają się wysłuchania. W jakich dniach i godzinach nie podejmować ważnych decyzji? Prawie pewne, że popełnisz błąd. Strony zdrowia. No właśnie. Prawie milion odpowiedzi pokazuje, że nastrój zmienia się w zależności od godziny. No i jakie godziny są
1: to tutaj? To kiedy najlepiej?
0: No właśnie. Każda odpowiedź w zależności od godziny ma różną odpowiedź. Tak czytam. Potrzebna jest ostrożność. No i co się okazuje? Poniedziałek wypada lepiej, niż by się chciało. Poniedziałek, dzień tygodnia, który wchodzi do całej sprawy z mniejszą złośliwością, niż chciałaby biurowa mitologia. Czyli, że poniedziałek nie jest taki zły. Objawy depresyjne są wyższe na przykład w środę, czwartek, niż w niedzielę. Natomiast lęk wydaje się wyższy we wszystkie dni z wyjątkiem piątku. Znów w porównaniu z niedzielą. Więc warto sobie tutaj przeczytać, kiedy najlepiej, jakie dni i jakie pory roku też dają znać o sobie mocniej.
1: Ja już nic nie wiem z tego.
0: Poczekaj. W porównaniu z zimą, wiosna, lato, jesień wiążą się z mniejszymi objawami depresyjnymi. Lato jest najlepszą porą we wszystkich 6 wymiarach.
1: Tak, bo wtedy są decyzje tak związane z tym, jaki wybrać olejek. Do opalania? Na przykład.
0: Okej.
1: To są te lekkie decyzje. A zimą podejmujemy decyzję, gdzie ten olejek się nam przyda. I wtedy są awantury w domu, bo jedni chcą...
0: No właśnie, no ale to krótkie...

0: nad depresja
1: i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, o tym jak pora roku też zmienia nas, jak zmieniają nas dni tygodnia, no i godziny także.
0: Czwartek, tutaj w naszej radiowej terminologii funkcjonuje jako ten dzień, kiedy przychodzi taki lekki kryzys, szczególnie po południu, prawda? Aha. Że jeszcze ten jeden dzień trzeba wytrwać.
1: No chyba, że weekend w pracy.
0: No to wtedy już pozostaje współczuć. Ale na pociechę mam dla ciebie ciasteczka z kawałkami czekolady, tylko musisz sobie je upiec.
1: A, to super pocieszenie.
0: Na stronie 27 w tygodniku nadwiślańskim znajdziesz przepis, jest też zdjęcie na pocieszenie.
1: Dobrze, to ja się będę, upiec. Że tak powiem, raczyć zmysłem wzroku.
0: Napawać się będziesz tym widokiem. Aha. No i napawać się można ogromną radością. Ogromne, piękne, powiedziałabym, małe buziaczki na stronie 28 w tygodniku nadwiślańskim. Maluchy urodzone w ostatnich dniach w szpitale w Sandomierzu i Tarnobrzegu. Jedne śpią, inne ziewają, inne się już uśmiechają słodko. Gratulujemy najbliższym maluchom, życzymy tradycyjnie dużo zdrówka. No i nierozwiązany mamy problem tej zaginionej, skradzionej pościeli. Swoją drogą próbuję sobie wyobrazić policjanta, który przyjmuje zgłoszenie i musi zachować powagę, kiedy słyszy, zniknęła kołdra i dwa jaśki. O jaśkach nic nie było.
1: Właśnie, może to o te jaśki chodziło.
0: Myślisz? Mm-hmm. No, jaśki, bardzo ważna kwestia, bardzo ważny element. 2 minuty, moi drodzy, pozostały już do godziny 8:00. My byśmy sobie tak mogły jeszcze pogadać i o jaśkach, i o pościeli, ale zapraszamy Państwa na wiadomości. Podkład już się nam skończył, a o 8:00 pojawi się ten związany z informacjami. Pościel dalej poszukiwana.
2: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Mamy to! Polska ma nową królową makijażu permanentnego. Edyta Domval, oficjalna mistrzyni Polski w kategorii brwi ombre. Skończ z kompromisami. Przestań poprawiać to ombre, które od początku powinno być perfekcyjne. Prawdziwa sztuka, mistrzowska precyzja i światowy poziom teraz w Nisku. Salon Zyra, Plac Wolności 1. Już wiesz, gdzie nas szukać. Ale czy masz odwagę wyglądać najlepiej w życiu?
4: Wiosenna promocja na węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. W ofercie najlepszy polski węgiel z kopalń Piast, Ziemowit, Wesoła, Marcel i innych. Teraz węgiel z kodem rabatowym minus 250 zł na tonie w cenie 1100 zł na składzie w Majdanie Królewskim przy ulicy Bachnat 2. Oferujemy tani transport do klienta oraz pomoc w zamówieniu na stronie sklepu pgg.pl. Kup tanio węgiel od producenta. Zadzwoń już dziś. Telefon 603 038 600.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Oto wielkie otwarcie.
8: Czego?
7: Oto parku handlowego. W nowym Oto Parku przywitaj ulubione marki. Lidl, Action, Sinsay, Rossmann, Martes Sport, CCC, Worldbox, RTV, EuraGD, Pepco.
8: Przyjdź z rodziną, powiedz wszystkim.
7: Oto Park Sandomierz, Eugeniusza Kwiatkowskiego 127-129. Otwarcie już 21 maja o 9. Łap promocje i nagrody w konkursach. Oto zaprasza.
2: Reklama.
9: To jest Radio Leliwa.
0: To już 8:00 wiadomości Dominika Miś.
9: To, co w regionie najważniejsze.
1: Kolejna doba ciężkiej walki z pożarem Puszczy Solskiej na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Strażacy wciąż dogaszają ogromny obszar lasów. Sytuacja, choć opanowana, nadal pozostaje bardzo trudna. Ogień objął około 500 hektarów terenów leśnych. akcji gaśniczej bierze udział ponad 460 strażaków z kilku regionów kraju, w tym również z Podkarpacia i z Sandomierszczyzny. Straż wspierają samoloty gaśnicze i śmigłowce wykonujące zrzuty wody nad lasami. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnia, że sytuacja jest trudna, ale opanowana. Najważniejszym zadaniem strażaków pozostaje obrona terenów w pobliżu Józefowa. Na razie nie ma decyzji o ewakuacji mieszkańców. Tragiczny bilans akcji to, przypomnijmy, śmierć pilota samolotu gaśniczego Dromader, który rozbił się podczas działań we wtorek wieczorem. Okoliczności tej katastrofy wyjaśnia prokuratura w Zamościu. A w związku z bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym alert RCB otrzymali mieszkańcy części województwa podkarpackiego. Służby apelują o niewchodzenie do lasów i całkowity zakaz używania otwartego ognia w ich pobliżu.
9: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
1: Dziś o 11.30 NZZ Solidarność Siarkopol organizuje pikietę przed biurowcem zarządu Siarkopolu w Grzybowie. Pikieta dotyczyć będzie odwieszenia niektórych zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy oraz podwyżki wynagrodzenia, mówi Paweł Dendera, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NZZ Solidarność Siarkopolu.
10: Przeciwstawiamy się temu, co ma miejsce już od dłuższego czasu, a mianowicie brak zakończenia negocjacji płacowych, które zgodnie z ZUZP powinny zakończyć się z końcem lutego tego roku. To jest jeden z dwóch głównych postulatów. Drugi to jest nasze żądania jako Solidarności Siarkopolu wobec odwieszenia zawieszonych części zawieszonego ZUZP, czyli Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który ma miejsce i który po prostu szkodzi pracownikom.
1: Zwłaszcza, że w ostatnim czasie kondycja spółki się poprawiła i Siarkopol jako jedyna spółka w grupie Azoty wykazała zysk netto za 2025 rok. Słyszymy od Pawła Dendery. Mimo dobrej koniunktury w Siarkopolu przez 3 lata nie było wzrostu wynagrodzeń. Paweł Dendera przypomina również, że niektóre zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zostały zawieszone zgodnie z kodeksem pracy ze względu na złą kondycję spółki.
10: Ta przyczyna już ustała i dzisiaj nie ma ona racji bytu i prawa bytu. Uważamy, że jest to niezgodne z prawem to, że nadal przy tak dobrej kondycji spółki nadal zawieszenie części tych zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ma miejsce. Dlatego tutaj domagaliśmy się spotkania, negocjacji, no i zakończenia tego wszystkiego na dzień 7 maj.
1: Jeśli nie uda się wypracować wspólnego porozumienia, pracownicy wejdą w spór zbiorowy z zarządem.
11: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
1: W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie starosta powiatu mieleckiego uczestniczył w podpisaniu kolejnych umów z wojewodą podkarpackim na realizację zadań w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach programu mielecki powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 5 milionów złotych na modernizację części budynku starostwa powiatowego przy ulicy Wyspiańskiego w celu uzyskania miejsca kierowania i punktu dostępowego oraz dostosowania do miejsc doraźnego schronienia, zapewnienia zakwaterowania personelowi obrony cywilnej i siłom zbrojnym, mówi starosta mielecki Kazimierz Gacek.
12: Tam mamy stworzyć bardzo nowoczesne centrum zarządzania kryzysowego dla całego starostwa, ale również ten obiekt będzie pełnił funkcję schronienia dla ludności, jak także również i będzie służył ewentualnie wojsku w razie takich potrzeb.
1: Zakończenie realizacji zaplanowano na 31 października.
11: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
1: Kolejna abolicja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starowej Woli pod hasłem Czysta Karta. Stalowowolska Biblioteka otwiera się na osoby przetrzymujące biblioteczne książki. Teraz można je oddać bez płacenia kary. To dobra wiadomość dla osób, które zapomniały o terminowym zwrocie książek do Miejskiej Biblioteki. Od 11 maja do 30 czerwca w ramach akcji mogą to zrobić bez konsekwencji finansowej, mówi Tomasz Gotkowski ze Stalowowolskiej Miejskiej Biblioteki.
13: Od 11 maja do 30 czerwca 2026 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli ogłasza akcję Czysta Karta. To czas, w którym każdy zapominalski czytelnik może wrócić do biblioteki z zapomnianą książką, ale i bez stresu, bez portfela, ponieważ biblioteka nie pobierze żadnych kar za przetrzymanie książki.
1: Każdy, kto w tym czasie przyniesie do biblioteki zaległą książkę, doczeka się anulowania naliczanych opłat za jej przetrzymanie, ale i kosztów upomnień. Akcja Czysta Karta obowiązuje w Bibliotece Głównej oraz we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.
9: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
9: Pogoda.
0: Dziś według prognoz synoptyków spodziewane są opady deszczu i burze, zwłaszcza w drugiej połowie czwartku. Jeżeli chodzi o wiatr, ten w ich trakcie będzie silny i porywisty. Dociera do nas z południa i południowego zachodu. Temperatura maksymalnie dotrze do około 22-23 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
0: Krystyna Haptaś z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu oraz Krzysztof Haptaj z Muzeum Historii Regionalnej Pałacy Koborskich w Mielcu będą dziś po godzinie 11.15 gośćmi Tomasza Łępy. Temat to regionalne targi książki. Szczegóły kwadrans po 11.00.

0: 12 minut po godzinie 8. Tarnobrzeg włącza się w ogólnopolską Noc Muzeum. W dniach 15 i 16 maja mieszkańcy będą mogli bezpłatnie lub za symboliczną opłatą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ramach Tarnobrzeskich Nocy Kultury 2026. Plan jest naprawdę bardzo imponujący, a o szczegółach na leniwa.pl.
1: Autopromocja.
2: Chcecie wiedzieć, jak żyli nasi przodkowie i co było dla nich naprawdę ważne? Posłuchajcie cyklu audycji w ramach projektu Dziedzictwo i tradycje według Jana Słomki – Przeszłość i teraźniejszość. To opowieść o pracy, rodzinie, wartościach i dobrych obyczajach. Zapraszamy, bo tradycja łączy pokolenia. Czwartek, 12:15.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
9: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.

0: 27 minut po godzinie 8. Już za kilka chwil audycja Słowo o Słowie.
1: Reklama.
2: To PSP, ja uwielbiam je.
3: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
4: Chcesz zdobyć zawód, który da Ci pewną przyszłość? Wybierz szkołę ze srebrną tarczą w rankingu perspektyw. Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu. Kształcimy na kierunkach: ekonomista, programista, informatyk, grafik, fotografia i multimedia, logistyk, technik reklamy oraz nowość, technik, spedytor, specjalność obsługa celna. Dzięki projektom unijnym i zagranicznym stażom zdobędziesz doświadczenie w całej Europie. Wolisz praktykę? Wybierz szkołę branżową i ucz się zawodu jako pracownik młodociany. Fryzjer, kucharz, mechanik, monter maszyn i urządzeń, stolarz, sprzedawca, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz magazynier logistyk. Wybierz pewną przyszłość. Zespół Szkół Ekonomicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu. www.ekonomikedupage.org.
5: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
6: Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujące ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan Materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac. I wszyscy spali długo i szczęśliwie. Przyjdź do salonu pan Materac przy Unimed Plaza i znajdź swój wymarzony materac w rewelacyjnej cenie. Pan Materac zaprasza po bajkowy sen. Jesteśmy w Mielcu w Unimed Plaza przy Przemysłowej 2.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
8: Słowo o Słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
9: Witam Państwa serdecznie. Pani Katarzyna pyta o interpretację zastosowania myślnika. I cytuję takie zdanie: wszystkie informacje podane w tabelach należy potwierdzić dokumentami wystawionymi przez producenta rękawic lub niezależne laboratorium, myślnik, jednostkę notyfikowaną. No i teraz jest pytanie, czy ten myślnik sprawia, że każde laboratorium jest tutaj traktowane jako jednostka notyfikowana? Czy też chodzi tutaj tylko o takie laboratorium, które jest jednostką notyfikowaną? Przykro mi, ale nie bardzo znam zasady, którymi się kierując możemy uznać, że laboratorium może być laboratorium, i to niezależnym, ale nie być jednostką notyfikowaną. Albo być. I myślnik tutaj tego niestety nie wyjaśnia. Bo możemy rozumieć to, że każde laboratorium jako jednostka notyfikowana może taki dokument wystawić, czy też tylko takie laboratorium, które jest jednostką notyfikowaną. Tego myślnik nie wyjaśnia. Możemy próbować to wyjaśnić, czyli niezależne laboratorium, takie, które jest jednostką notyfikowaną. I wtedy by było wiadomo, że nie wszystkie laboratoria takie prawa mają, ale tylko takie. Ten kłopot, który tu się pojawia, trochę przypomina nam kłopot z pewnym fragmentem konstytucji, kiedy się mówi o małżeństwie jako o związku mężczyzny i kobiety, które jest pod szczególną ochroną. Jedni rozumieją to, że każde małżeństwo jest związkiem tylko mężczyzny i kobiety, inni, że małżeństwo rozumiane w tym sensie, ale tylko takie. Ale małżeństwa mogą być inne także, związki, a nie tylko kobiety i mężczyzny. I tu jest pewien problem, bo to drugie rozumienie jest, jak mogę powiedzieć, w intencji ustawodawcy także dopuszczalne, a nawet chyba właściwe.
8: Słowo o słowie.
9: Do usłyszenia.
8: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Nelly Furtado w Leliwie, 16 minut przed godziną 9. Tina Turner, niebawem będzie także Robert Gawliński o pełnej wiadomości.
1: Reklama. Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl. Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Społem PSS w Stalowej Woli poleca szynka tradycyjna z Wadowic Dobrowolscy 36,99 za kilogram, ćwiartka z kurczaka 5,29 za kilogram, sałata lodowa 4,99 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Robert Gawliński. Nie stało się nic o tym, co się wydarzyło w naszym regionie albo o czym, co się wydarzy już za 3 minuty w wiadomościach o 9.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń.

0: wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Fabryka firanek Wisan S.A. w Skopaniu serdecznie zaprasza na majowy kiermasz firan. Piękne firany i nie tylko w atrakcyjnych cenach. Rabaty do minus 50%. Promocja trwa do 11 maja. Zapraszamy do sklepów firmowych Cash & Carry w Skopaniu, Tarnobrzeg, ulica Sienkiewicza 18. Upiększ swój dom z Wisan. Pamiętaj, rabaty do minus 50%.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec Legionów 80.
1: Mamy to! Polska ma nową królową makijażu permanentnego. Edyta Domwal, oficjalna mistrzyni Polski w kategorii brwi ombre. Skończ z kompromisami. Przestań poprawiać to ombre, które od początku powinno być perfekcyjne. Prawdziwa sztuka, mistrzowska precyzja i światowy poziom teraz w Nisku. Salon Zyra, Plac Wolności 1. Już wiesz, gdzie nas szukać. Ale czy masz odwagę wyglądać najlepiej w życiu?
4: Myślisz o kredycie? Zapraszamy do oddziału Santander Consumer Banku w Tarnobrzegu przy ulicy Piłsudskiego 2. Odwiedź nasz oddział lub zadzwoń 667 842 955. Koszt zgodny z taryfą operatora i poznaj, jaką propozycję dla Ciebie przygotowaliśmy. Zapraszamy. Santander Consumer Bank. Tarnobrzeg, ulica Piłsudskiego 2.
5: Reklama.
6: To jest Radio Leliwa.
7: To już 9. Wiadomości Dominika Miś.
6: To, co w regionie najważniejsze.
8: Do pożaru doszło dziś rano przy ulicy Sandomierskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ogień pojawił się po godzinie 7 na najwyższej kondygnacji budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej i szybko objął dach oraz poddasze domu. Jedna osoba została ewakuowana z budynku przy pomocy drabiny. Łącznie ewakuowano 3 osoby. Jedna opuściła sąsiedni budynek samodzielnie, kolejną wyprowadzili policjanci. W akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczy 10 zastępów Straży Pożarnej, zarówno PSP, jak i OSP z terenu powiatu ostrowieckiego. Na miejscu pracują również policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano także mieszkańców sąsiednich budynków przylegających do płonącego domu. Strażacy nadal walczą z ogniem i zabezpieczają okoliczne zabudowania przed rozprzestrzenianiem się pożaru. Ulica Sandomierska została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Służby apelują do kierowców o omijanie tego rejonu i korzystanie z alternatywnych tras.
6: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
8: Dwóch mieszkańców powiatu mieleckiego trafiło do aresztu po brutalnym rozboju i pozbawieniu wolności mężczyzny. Podejrzani w wieku 23 i 26 lat usłyszeli już zarzuty m.in. rozboju oraz bezprawnego przetrzymywania pokrzywdzonego, mówi podkomisarz Bernadetta Krawczyk z mieleckiej policji.
9: Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na terenie Mielca i okolic. Z ustaleń funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego wynika, że mężczyźni mieli zaatakować 27-letniego obywatela Bangladeszu, mieszkającego na terenie powiatu mieleckiego. Sprawcy, działając wspólnie i w sposób brutalny, wepchnęli pokrzywdzonego do bagażnika jego własnego samochodu, po czym przewieźli go w rejon jednej z posesji w miejscowości Malinie. Tam mężczyzna został skrępowany i zamknięty w szopie. W trakcie zdarzenia napastnicy kilkukrotnie uderzyli go w twarz. Kopali, powodując obrażenia.
8: Na szczęście pokrzywdzonym udało się uwolnić podczas nieobecności napastników i wezwać pomoc. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu szybko zatrzymali obu podejrzanych. Jak ustalili śledczy, sprawcy zabrali ofierze telefon komórkowy, plecak z portfelem, w którym były pieniądze, a także paszport. Łączna wartość strat została szacowana na około 9400 zł. Na wniosek prokuratora i mieleckich funkcjonariuszy Sąd Rejonowy w Mielcu zastosował wobec mężczyzn tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
10: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
8: W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu obchodzony był Dzień Strażaka, połączony z otwarciem oraz oddaniem do użytkowania nowego obiektu magazynowo-garażowego, a także przekazaniem nowoczesnego sprzętu zakupionego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wśród zaproszonych gości na uroczystości był m.in. Wiesław Busz, wicewojewoda podkarpacki, który złożył wyrazy uznania wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym oraz druhom OSP za ich służbę i codzienne poświęcenie.
5: Wasza służba to nie tylko zawód, to powołanie. Każdego dnia podejmujecie wyzwania, które wymagają nie tylko doskonałego przygotowania, ale także ogromnej odwagi i poświęcenia. Niejednokrotnie narażacie własne życie i zdrowie, aby ratować innych. Za to wszystko należą się wam najwyższe słowa szacunku.
8: Słowa wdzięczności za pracę i poświęcenie skierował także podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Tomasz Baran.
11: To, co robicie, jest wyjątkowe i że jesteście ważni. Bez względu na to, jakie zajmujecie stanowisko. Od strażaka stażysty po komendanta komendy powiatowej. Wszyscy jesteście wyjątkowi, odpowiedzieliście kiedyś na to powołanie i dziś to święto i obecność wszystkich gości ma to wam przypomnieć i uświadomić.
8: Głos zabrał także brygadier Łukasz Kapinos, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.
12: Rola Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej uległa znacznemu rozszerzeniu, czyniąc z nich filar bezpieczeństwa cywilnego w Polsce. Do najważniejszych zadań nałożonych na Państwową Straż Pożarną należy m.in. zarządzanie infrastrukturą ochronną, koordynację systemu ostrzegania i alarmowania ludności, ewakuację i pomoc humanitarną, przygotowanie na sytuacje kryzysowe oraz szkolenia i edukację. Te zagadnienia są obecnie realizowane na co dzień przez pracowników i funkcjonariuszy naszej komendy.
8: Uroczystość była okazją do podkreślenia znaczenia służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów ochotniczych straży pożarnych, którzy każdego dnia realizują zadania związane z ochroną życia, zdrowia i mienia obywateli. Podczas uroczystego apelu zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
6: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
8: W Stalowej Woli powstaje teatr uliczny. Casting już ruszył. Kolejne spotkania z osobami otwartymi na przygodę i wyjście poza ramy już jutro, a także 15 i 22 maja spotkania w Rozwadowskim Domu Kultury. Jak podkreśla dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, Marek Gruchota, to kolejna okazja, by pokazać, że w tym mieście teatr nie tylko gości.
13: Właśnie w ten sposób chcemy właśnie pokazać, że teatr w Stalowej Woli nie tylko bywa, ale również mieszka i to temu właśnie służą. Stąd teatry lokalne, grupy bardzo istotne dla amatorskiego ruchu artystycznego.
8: Teatr uliczny w mieście to nowa forma wyrazu artystycznego. Jak informują pomysłodawcy, ten teatr nie poszukuje aktorów. Jest otwarty na ludzi ciekawych, kreatywnych, gotowych wyjść poza ramy codzienności. Niepotrzebne jest doświadczenie, wystarczy mieć 16 lat i być otwartym na nowe. Aby sprawdzić, czy teatr uliczny jest czymś, co zaciekawi, wystarczy udać się na jedną z prób otwartych. Pierwsza już jutro o 18.30 w Rozwadowskim Domu Kultury.
14: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
6: Pogoda.
7: Przelotne opady deszczu bardzo potrzebne mają się dziś pojawić w naszym regionie. Również po południu występować mogą burze. W ich trakcie silniejsze porywy wiatru z południa i południowego zachodu. Temperatura maksymalnie dotrze do około 23 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
7: Prawie 6 minut po godzinie 9:00 złotą godzinę otworzy nam przepięknie Ray Charles i utwór, który przyniósł mu światową sławę i nagrodę Grammy w 1961 roku.
17: Od 9:00 do 10:00 złota godzina w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco

0: 2 plus 1 w złotej godzinie. Wstawaj, szkoda dnia. No, o takiej porze naprawdę przyjemnie się wstaje. Tak myślę. Demis Roussos, między innymi Modern Talking już niebawem w tej odsłonie.
1: Reklama. Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
2: Restauracja Rybka w Grębowie to idealne miejsce na rodzinny obiad oraz na imprezy firmowe. Położona w malowniczym otoczeniu stawów gospodarstwa rybackiego, oferuje dania ze świeżych ryb z własnej hodowli. Jeśli planujesz imprezę firmową, spotkanie integracyjne lub biznesowe, restauracja Rybka zapewnia profesjonalną obsługę oraz gry i atrakcje dla Twojego zespołu. Nasza kuchnia i wyjątkowa lokalizacja gwarantują udane wydarzenie, które z pewnością zapadnie w pamięć. Znajdziesz nas na Google Maps i Facebooku. Zapraszamy do Rybka Grębów. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Z połem PSS w Stalowej Woli poleca. Szynka schabiak u dziadka Sokołów 33,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa bez kości 17,99 za kilogram. Pomidory malinowe 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
4: Oto wielkie otwarcie!
5: Czego?
4: Oto parku handlowego! W nowym Oto Parku przywitaj ulubione marki: Lidl, Action, Sinsay, Rossmann, Martes Sport, CCC, Worldbox, RTV, EuraGD, Pepco.
5: Przyjdź z rodziną, powiedz wszystkim!
4: Oto Park Sandomierz, Eugeniusza Kwiatkowskiego 127-129. Otwarcie już 21 maja o 9. Łap promocje i nagrody w konkursach. Oto zaprasza!
1: Reklama.
2: Od 9 do 10 złota godzina w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

0: Od 9 do 10 złota godzina w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze. Radio
1: Leliwa. Sponsorem przeboju godziny jest sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica 1000-lecia 11F i na Facebooku.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku. Radio Leliwa. Mielec 102,4 FM.

0: Modern Talking w złotej godzinie, 26 minut po 9, już niebawem druga połowa tego wydania.
1: Reklama. Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu. To tutaj rodzą się Twoje pasje i przyszłość. Możesz wybierać spośród wielu kierunków. Oferujemy studia na psychologii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości, zarządzaniu biznesem oraz finansach, audycie i inwestycjach. Tutaj nie tylko studiujesz, tutaj żyjesz swoją pasją, poznajesz ludzi i zdobywasz doświadczenie. A wszystko w nowym i nowoczesnym gmachu Akademii. Nie czekaj, dołącz do społeczności PANS w Tarnobrzegu i zacznij pisać swoją historię już dziś. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
2: Zespołem PSS w Stalowej Woli poleca łopatka z pietruszką Habura 28,99 za kilogram, filet z kurczaka 18,99 za kilogram, ogórki 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
3: Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot, Twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
1: Reklama.
4: Od 9 do 10 złota godzina w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco

0: Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach, albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Reklama.
13: Od 9 do 10 złota godzina w Radiu Leliwa, czyli utwory nieco starsze.

0: Bee Gees w Leliwie na zakończenie tego wydania Złotej Godziny. 3 minuty pozostały do 10:00. Ja życzę bardzo przyjemnego czwartku. Joanna Kwiatkowska, do usłyszenia.
1: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujący ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen.

0: sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac. I wszyscy spali długo i szczęśliwie. Przyjdź do salonu Pan Materac przy Unimed Plaza i znajdź swój wymarzony materac w rewelacyjnej cenie. Jesteśmy w Mielcu w Unimed Plaza przy Przemysłowej 2.
1: MZK Stalowa Wola wykonuje usługę profesjonalnego udrażniania i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studni rewizyjnych, przepompowni, odstojników tłuszczu, wpustów deszczowych. Dwa specjalistyczne pojazdy ssącociśnieniowe z recyklingiem wody umożliwiają czyszczenie i udrożnienie kanałów bez konieczności zatrzymywania przepływu. Chcesz wiedzieć więcej o usłudze? Zadzwoń 15 842 34 11 lub na www.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce usługi.
2: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
3: Groszek u Wolaka w Nowej Dębie zaprasza do sklepu, ulica Łagockiego 50. W super cenach polecamy: ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z aplikacją, boczek surowy 14,99 za kilogram, winogrono różowe 13,99 za kilogram. Sklep spożywczy Groszek i Eurosklep w Nowej Dębie. Nie przepłacaj! Wstąp i sprawdź nasze ceny. Reklama.
4: To jest Radio Leliwa.
5: Jest 10:00, czas na informacje, Dominika Miś.
4: To, co w regionie najważniejsze.
6: Trwa dogaszenie pożaru budynku mieszkalnego przy ulicy Sandomierskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Ogień objął jeden z budynków mieszkalnych, a następnie rozprzestrzenił się na poddasza dwóch sąsiednich domów w zabudowie szeregowej. Dzięki skutecznym działaniom strażaków udało się uratować pozostałe budynki w szeregu i zapobiec dalszemu rozwojowi pożaru. W dwóch sąsiednich domach ogień przedostał się jedynie na poddasza oraz do jednego pomieszczenia na piętrze w jednym z budynków.
4: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
6: Do 5 lat więzienia 55-letniemu mieszkańcowi powiatu opatowskiego, który usłyszał zarzuty dotyczące przemocy domowej oraz szczególnie brutalnego znęcania się nad psem. Jak ustaliła policja, podczas poniedziałkowej interwencji w jednym z domów funkcjonariusze zastali awanturę domową. W trakcie czynności wyszło na jaw, że mężczyzna przed ich przyjazdem miał zranić zwierzę nożem kuchennym. Pies otrzymał pomoc weterynaryjną. Zatrzymany 55-latek miał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Usłyszał zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji, zakaz kontaktu i zbliżania się do rodziny oraz nakaz opuszczania domu na 3 miesiące. Sprawa trafi do sądu.
7: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
6: W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej w gminie Padew Narodowa zostały zakupione przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu autonomiczne czujki dymu oraz autonomiczne czujki tlenku węgla, które zostały przekazane mieszkańcom gminy nieodpłatnie, tym samym zwiększając ich bezpieczeństwo. Urządzenia trafiły do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób mieszkających w budynkach ogrzewanych piecami lub kominkami, gdzie ryzyko pojawienia się czadu i dymu jest największe. Mówi wójt gminy Padew Narodowa Robert Pluta.
8: To jest jeden z projektów, który realizowany jest przez Państwową Straż Pożarną wspólnie z samorządami. I tutaj nawet po to, żeby zarysować problem, albo inaczej rozwiązanie tego problemu, przekazaliśmy dla części mieszkańców te czujniki dymu, no po to, żeby nie zdarzały się takie przypadki, że gdzieś nocą w sezonie zimowym dochodzi do zaczadzenia, czy do ewentualnie pożarów. W związku z powyższym niech to będzie taki sygnał. Myślę, że w przyszłym roku będziemy kontynuowali i poszerzali ten zakres działań.
6: Przekazanie czujek stanowi element współpracy służb ratowniczych i samorządów w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej. Czujniki dymu i czadu umożliwiają szybkie wykrycie niebezpieczeństwa i w wielu przypadkach pozwalają na podjęcie natychmiastowych działań, co może znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach.
4: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
6: Trwają obchody Dni Połańca oraz 232. rocznicy ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego. Wydarzenia dzisiejsze rozpoczynają się już teraz w Centrum Kultury i Sztuki, a w programie obchodów znalazły się uroczyste rozpoczęcie obchodów 232. rocznicy ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego, debata historyczna, prezentacja artystyczna, przemarsz ulicami miasta oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki oraz 32. bieg kościuszkowski. Wydarzenie nawiązuje do historycznego Uniwersału Połanieckiego, jednego z najważniejszych dokumentów okresu insurekcji kościuszkowskiej.
4: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.

0: W Stalowej Woli już w najbliższą sobotę odbędzie się ogólnopolski turniej tańców polskich. To już druga odsłona tego niezwykłego wydarzenia. Organizatorami są Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Lasowiacy. Uczestnicy powalczą o lasowiackie serce. Pary zmierzą się z Mazurem, Krakowiakiem, Kujawiakiem, Oberkiem i czeską Polką. Co warte podkreślenia, turniej tańców polskich, podobnie jak na przykład turniej tańców standardowych, ma swój system kroków i figur. I choć nazwy tańców polskich mogą być dobrze znane, to już ich wykonanie kompletnie różni się od występów zespołów ludowych zarówno wykonaniem, jak i strojami, mówi Magdalena Sikora-Bucior, kierująca zespołem pieśni i tańca lasowiacy.
1: Nasza formuła niewiele odbiega od tego. To też jest rywalizacja par, z tym, że w oparciu o polskie tańce narodowe. To nie jest taka forma, którą kojarzymy ze sceną i z folklorem. Jest to forma bardziej elegancka, salonowa. Cały system kroków i figur jest ściśle zapisany. I nawet strój, w którym się prezentują tancerze, on niewiele ma wspólnego z takim prostym skojarzeniem taniec ludowy.
0: Aby się o tym przekonać, warto się wybrać w sobotę od 9 na blok turniejowy, od 16 na galę finałową. Wstęp na ogólnopolski turniej tańców polskich jest wolny. Wydarzenie odbędzie się na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Wyszyńskiego w Stalowej Woli.
2: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
3: W tej chwili temperatura w naszym regionie to 22 stopnie. To jednocześnie już temperatura maksymalna. Ona powoli zacznie spadać do 21 w okolicach południa. Natomiast wieczorem spadnie do 15 stopni. W nocy do 11 do końca dnia. Poza słońcem możliwe opady deszczu, wręcz burze. Niewykluczone, że popada także w nocy. Ciśnienie 1009 hektopaskali i powoli rośnie. A wiatr umiarkowany także chwilami silny do 45 km na godzinę. Wieje do nas z południa oraz zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
3: 5 minut po godzinie 10, już niebawem o 10.30 radiowa giełda pracy. Niebawem zajrzymy także do kalendarza, także kalendarza świąt nietypowych. Będzie sport w kontekście Ligi Mistrzów i ich finalistów, ale nie tylko, sport lokalny także się pojawi. Oczywiście motoryzacja, film i nie tylko. Wojtek Janczura, witam i zapraszam. Bądźcie z nami. Dzień dobry.

0: ale jest klimat. Tak jest, czujecie to? 11 po 10, już za moment między innymi Pet Shop Boys, pojawi się także Scatman John, więc tutaj kwestia słowa będzie miała bardzo duże znaczenie, a o 10.30 Radiowa Giełda Pracy.
1: Autopromocja.
2: Chcecie wiedzieć, jak żyli nasi przodkowie i co było dla nich naprawdę ważne? Posłuchajcie cyklu audycji w ramach projektu Dziedzictwo i tradycje według Jana Słomki – Przeszłość i teraźniejszość. To opowieść o pracy, rodzinie, wartościach i dobrych obyczajach. Zapraszamy, bo tradycja łączy pokolenia. Czwartek, 12.15.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
9: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zapraszamy osoby pragnące stworzyć dzieciom szczęśliwy i bezpieczny dom, pełen miłości i ciepła. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ulica Żeromskiego 34, telefon 17 78 00 474.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
12: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku
1: Radio Leliwa.

0: Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko, wszystko.
1: Z połem PSS w Stalowej Woli poleca szynka tradycyjna z Wadowic Dobrowolscy 36,99 za kilogram, ćwiartka z kurczaka 5,29 za kilogram, sałata lodowa 4,99 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
2: Zapraszamy na trzeci zjazd motocyklowy w niedzielę 10 maja. Start godzina 12, Sanktuarium w Sulisławicach. W programie od godziny 13 przejazd motocykli przez region aż na plac urzędu gminy Łoniów. Od 14 festyn zagrają zespół Bez Spiny oraz Fast Fingers. Czekają na Was dmuchańce, strzelnica, stoiska dla dzieci oraz grilli, grochówka wojskowa. Uwaga! Od 12 do 16 zbiórka krwi Podaruj Życie oraz zbiórka charytatywna na Amelię Wiatrowską, chorą na zespół Retta. Dołącz do akcji. Twoja pomoc ma znaczenie. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy. Grupa Wildcats, wójt gminy Łoniów, GOK Łoniów, sponsorzy oraz patron medialny Motowypad.
3: Oto wielkie otwarcie.
4: Czego?
3: Oto parku handlowego. W nowym Oto Parku przywitaj ulubione marki. Lidl, Action, Sinsay, Rossmann, Martes Sport, CCC, Worldbox, RTV, EuraGD, Pepco.
4: Przyjdź z rodziną, powiedz wszystkim!
3: Oto Park Sandomierz, Eugeniusza Kwiatkowskiego, 127-129. Otwarcie już 21 maja o 9. Łap promocje i nagrody w konkursach. Oto zaprasza!
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
6: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam!
7: Reklama.
8: Sponsorem Giełdy Pracy jest Grupa Woda. Organizator kursów żeglarskich, imprez integracyjnych, rejsów i półkolonii nad Jeziorem Tarnobrzeskim. GrupaWoda.pl. Giełda Pracy w Radiu Leliwa.
9: Zakład Ubezpieczeń Społecznych nawiąże współpracę w ramach umowy o świadczenie usług z lekarzami, specjalistami lub w trakcie specjalizacji. Miejsce świadczenia usług ZUS w Mielcu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli lub w swoim gabinecie. Szczegółowe informacje na stronie zus.pl lub pod numerem telefonu 17 867 51 52. Firma transportowa zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C+, z doświadczeniem. Praca w transporcie międzynarodowym i krajowym. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 535 731 900.
8: Sponsorem Giełdy Pracy jest Grupa Woda. Organizator kursów żeglarskich, imprez integracyjnych, rejsów i półkolonii nad Jeziorem Tarnobrzeskim. GrupaWoda.pl.

0: Niesamowity klimat Faithless. Oczywiście tutaj w nowości zremiksowany, ale ja polecam także Faithless Insomnia oryginał. No, tylko trzeba słuchać jeszcze głośniej niż ten utwór. I wtedy naprawdę można poczuć ten klimat klubowy, bo tam głównie ten utwór się pojawiał. Tymczasem kwadrans pozostał do godziny 11. O 11 informacja w nich o tym, że od piątku 8 maja w Stalowej Woli rozpoczyna się ogólnopolski tydzień bibliotek. Więcej już za kilkanaście minut.
1: Reklama. Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
2: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
3: Fabryka firanek Wisan S.A. w Skopaniu serdecznie zaprasza na majowy kiermasz firan. Piękne firany i nie tylko w atrakcyjnych cenach. Rabaty do minus 50%. Promocja trwa do 11 maja. Zapraszamy do sklepów firmowych Cash & Carry w Skopaniu, Tarnobrzeg, ulica Sienkiewicza 18. Upiększ swój dom z Wisan. Pamiętaj, rabaty do minus 50%.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot, Twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
1: Reklama.
2: Radio Leliwa. Sandomierz 104,7 FM.

0: zespół wideo. 3 minuty pozostały do godziny 11. Już za moment informacje.
1: Radio Leliwa. Najczęściej słuchana stacja radiowa w regionie. Codziennie docieramy do ponad 500 000 słuchaczy. Gramy dla Was już 33 lata. Dzięki nam zyskasz nowych klientów. Możemy Ci pomóc. Nie czekaj. Zadzwoń lub napisz już teraz. Szczegóły na www.leliwa.pl/reklama. Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.

0: teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Reklama.
7: To jest Radio Leliwa.
8: Zbliża się 11:00, czas na informacje Iwona Pole.
7: To, co w regionie najważniejsze.
9: Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu we współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadziła działania w ramach ogólnopolskiej operacji Hellfire, ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości o charakterze pedofilskim. W dniach 19-20 kwietnia na polecenia prokuratora na terenie kraju zatrzymano 3 osoby podejrzane o posiadanie, utrwalanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Wśród zatrzymanych znajduje się 54-letni mieszkaniec Tarnobrzega, któremu przedstawiono najpoważniejsze zarzuty. Śledczy wskazują, że posiadał on łącznie co najmniej 99 plików graficznych oraz 158 materiałów wideo o takim charakterze. Dodatkowo miał utrwalać tego typu treści oraz, jak wynika z ustaleń, zamontować zakamuflowaną kamerę w łazience, która mogła służyć do nielegalnego nagrywania członków rodziny podczas kąpieli. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Drugim zatrzymanym jest 32-letni mieszkaniec Białegostoku, którego zabezpieczono co najmniej 526 plików graficznych i 299 plików wideo z treściami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie małoletnich. W jego przypadku zastosowano dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Trzeci podejrzany to 25-letni mieszkaniec Rzeszowa, u którego ujawniono co najmniej 467 plików graficznych oraz 75 materiałów wideo tego rodzaju. Wobec niego również zastosowano środki wolnościowe, w tym dozór policji i zakaz kontaktu z małoletnimi w ramach działalności zawodowej i edukacyjnej. W trakcie przeszukań zabezpieczono sprzęt elektroniczny oraz nośniki danych zawierające nielegalne treści. Prokuratura podkreśla, że wśród zatrzymanych znalazł się funkcjonariusz Straży Granicznej oraz osoba pełniąca funkcję kierowniczą w jednostce samorządu terytorialnego. Ze względu na dobro postępowania oraz ochronę pokrzywdzonych, śledczy nie ujawniają dalszych szczegółów sprawy.
7: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
9: Do gminy Gawuszowice trafił kolejny bojowy samochód strażacki, który zasili wyposażenie miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. To ważna inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców oraz sprawniejsze działania ratownicze na terenie gminy. Wóz został odkupiony od jednostki Straży Pożarnej w Zarzeczu w gminie Boguchwała za 82 tysiące złotych, mówi wójt gminy Bogusław Wojnarowski.
10: Zakup tego pojazdu to jest mocne wzmocnienie naszej ochrony, naszej gminy, naszych mieszkańców, bo do tej pory był tylko jeden wóz taki z prawdziwego zdarzenia bojowy, a teraz już w gminie są 2 wozy i można powiedzieć, że możemy spać spokojniej i bezpieczniej się czuć z uwagi na ten fakt.
9: Realizacja inwestycji była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Istotną rolę odegrała lokalna społeczność oraz sponsorzy, którzy wsparli przedsięwzięcie finansowo. W planach gminy jest kolejne doposażenie w sprzęt gaśniczy jednostek strażackich.
10: Tutaj są prowadzone rozmowy z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Mielcu, bo pojawiają się tam możliwości dofinansowania, więc myślę, że jest to możliwe, że w tym roku jeszcze coś pozyskamy.
9: Nowy pojazd znacząco zwiększy możliwości operacyjne strażaków. Dzięki niemu ratownicy będą mogli szybciej reagować na zgłoszenia i sprawniej docierać do miejsc zdarzeń, zarówno w przypadku pożarów, jak i wypadków, czy innych sytuacji wymagających interwencji. Od piątku w Stalowej Woli rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Będzie to już 23. odsłona tego wyjątkowego wydarzenia, pełnego spotkań, wystaw, kiermaszu, warsztatów i wyzwań. Tegoroczna odsłona przebiega pod hasłem Biblioteka. Otwierasz, odkrywasz. Ta ogólnopolska akcja organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ma na celu nie tylko pokazanie, że czytanie książek jest fajne, ale też jak bardzo nowoczesne i wszechstronne stały się biblioteki. I to pokaże również Stalowowolska Miejska Biblioteka Publiczna wraz ze wszystkimi swoimi filiami. Nie braknie powrotu do przeszłości za sprawą bibliotecznej manufaktury czy plebiscytu na najlepszą książkę Jedna książka, tysiąc emocji. Czy ciekawostek, jak wystawa drobiazgów pozostawionych w książkach. Z książek wypadło. Będzie też ulubiony przez czytelników kiermasz taniej książki, ale tych wydarzeń we wszystkich stalowowolskich bibliotekach będzie znacznie więcej dla indywidualnych odbiorców oraz grup zorganizowanych, mówi Daria Kamińska-Drabik ze Stalowowolskiej Biblioteki.
3: Miejska Biblioteka Publiczna imienia Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza mieszkańców do udziału w wyjątkowym programie wydarzeń kulturalnych. W szerokim wachlarzu atrakcji znajdą się m.in. spotkania autorskie, warsztaty tematyczne, wydarzenie międzypokoleniowe, wystawy czy czytelnicze zabawy. Wydarzenia będą odbywać się zarówno w Bibliotece Głównej, jak i we wszystkich filiach biblioteki. Szczegółowy harmonogram z podziałem na konkretne terminy i lokalizacje dostępny jest na stronie internetowej biblioteki oraz bezpośrednio w placówkach.
9: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, więc warto zapoznać się z programem zarówno w Bibliotece Głównej, jak i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli. Szczegóły na stronie Stalowowolskiej MBP oraz na plakatach, a także na stronie Radia Leliwa.
4: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
9: Do 5 lat więzienia grozi 55-letniemu mieszkańcowi powiatu łapotowskiego, który usłyszał zarzuty dotyczące przemocy domowej oraz szczególnie brutalnego znęcania się nad psem. Jak ustaliła policja, podczas poniedziałkowej interwencji w jednym z domów funkcjonariusze zastali awanturę domową. W trakcie czynności wyszło na jaw, że mężczyzna przed ich przyjazdem miał zranić zwierzę nożem kuchennym. Pies otrzymał pomoc weterynaryjną. Zatrzymany 55-latek miał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Usłyszał już zarzuty, a prokurator zastosował wobec niego dozór policji, zakaz kontaktu i zbliżania się do rodziny oraz nakaz opuszczania domu na 3 miesiące. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto w związku z zarzutem dotyczącym znęcania się nad zwierzęciem sąd może orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt nawet do 100 000 zł oraz zakaz posiadania zwierząt do 15 lat. Sprawa trafi do sądu.
4: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
4: Pogoda.
8: W tej chwili temperatura w naszym regionie to 22 stopnie i do końca dnia słonecznie poniekąd, bo mogą pojawić się chmury. Może stworzyć się także burzowy klimat, to nie jest wykluczone. Opady deszczu także są prawdopodobne w godzinach nocnych, a wtedy temperatura spadnie do około 11 stopni. W tym momencie ciśnienie 1010 hektopaskali i powoli rośnie, a wiatr umiarkowany także chwilami silny do 45 km na godzinę wieje do nas z południa oraz zachodu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
8: 7 minut po godzinie 11 zaglądamy do świata sportu i znamy już od wczorajszego wieczora drugiego finalistę finału Ligi Mistrzów. PSG, czyli Paryżanie, zmierzą się z Arsenalem Londyn. A biorąc pod uwagę, że to PSG broni tytułu, w poprzednim roku zdobyło ten upragniony tytuł od lat i powędrował on do Paryża, no to w takim razie myślę, że Arsenal Londyn to jest taki klub, któremu warto kibicować, bo rzeczywiście przez lata trochę w tabeli był poniżej oczekiwań, no a Ligi Mistrzów nigdy nie zdobył. Ten puchar mogliby rzeczywiście unieść. Na pewno będzie emocjonujący. Na pewno będzie tam bardzo dużo jakości sportowej. O tej jakości sportowej także w regionalnym wydaniu już niebawem na naszej antenie. A teraz ATB, podkręcie radio nieco głośniej, 7 po 11.

0: Natalia tak pięknie zaśpiewała. 13 minut po 11, a już za moment gość Radia Leliwa.
1: Reklama.
2: Do PSB, ja uwielbiam je.
3: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
4: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej, a z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z połem PSS w Stalowej Woli poleca. Szynka z chab jak u dziadka sokołów 33,99 za kilogram. Karkówka wieprzowa bez kości 17,99 za kilogram. Pomidory malinowe 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
8: RIA prezentuje! Z kartą klienta taniej tankujesz i podwójnie zyskujesz!
9: Zatankuj paliwo z rabatem do 10 groszy, a dodatkowo za zgromadzone punkty otrzymasz teraz żetony do wymiany na bezpłatną myjnię i odkurzacz, hot doga, kawę lub niespodziankę. To się naprawdę opłaci! Zaprasza firma RIA, oferująca najwyższej jakości paliwa i gaz na swoich stacjach paliw.
10: Chcesz mieć realny wpływ na świat pieniędzy? Interesują Cię inwestycje, analiza finansowa i audyt. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu otwiera nowy kierunek studiów magisterskich. Finanse, audyt, inwestycje. Zdobądź praktyczną wiedzę od ekspertów rynku. Naucz się zarządzać kapitałem i podejmować trafne decyzje. Otwórz drzwi do kariery w bankowości, doradztwie i biznesie. Nie czekaj, Twoja przyszłość zaczyna się już dziś. PANS w Tarnobrzegu. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
0: A już teraz zapowiadany temat. Tomasz Łępa i jego gość.
12: A już w piątek w Mielcu pierwsze regionalne targi książki. Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Historii Regionalnej Pałacyk Oborskich, Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na to wydarzenie. Pierwsze, dodajmy, tego typu wydarzenie w Mielcu skierowane do miłośników literatury i rynku wydawniczego. I o tym wszystkim porozmawiamy sobie dziś z naszymi gośćmi, a są nimi...
13: Krzysztof Haptaś z Muzeum Historii Regionalnej Pałacyk Oborskich.
14: I Krystyna Haptaś z Miejskiej Biblioteki Publicznej.
12: Co ma na celu to wydarzenie i do kogo skierowane?
14: Dzięki targom chcemy promować czytelnictwo, integrować środowisko regionalne związane z szeroko pojętą książką, bo książka regionalna to nie jest tylko książka, która dotyczy danego terenu, ale jest związana też poprzez autora. Pragniemy stworzyć przestrzeń, stwarzamy przestrzeń dla czytelników, dla autorów, dla wydawców, dla producentów, różnych wystawców, miejsce. Dajemy im miejsce i dajemy im możliwość spotkania się razem. Mhm. Razem z czytelnikiem, no z każdym, kto będzie chciał przyjść i zobaczyć, co się tam będzie działo.
12: Panie Krzysztofie, czy celem targów to jest tylko promocja książki, czy też może trochę coś więcej?
13: To jest podstawowe założenie, ale przygotowaliśmy też działania o szerszym znaczeniu, jeżeli chodzi o szeroko pojętą historię książki. Już w Pałacyku od 23, od Światowego Dnia Praw Autorskich jest dostępna wystawa dotycząca zapomnianych mieleckich księgozbiorów. Dzień po targach 9 maja o godzinie 12 rozpoczniemy spacer po cmentarzu parafialnym, gdzie będziemy opowiadać o ludziach książki właśnie ze względu na targi, ze względu na Tydzień Bibliotek, który zaczyna się w najbliższy piątek. Ja wyszedłem z założenia, że my musimy, wręcz naszym obowiązkiem jest to, żeby pamiętać o tych, którzy przed nami tworzyli podwaliny, zajmowali się tą książką w Mielcu i to nie tylko tylko mówię o czasach kilkudziesięcioletnich wstecz, ale nawet i w XIX wieku, tak żeby i takie osoby uhonorować, upamiętnić. Będziemy właśnie na cmentarzu parafialnym o tych osobach opowiadali. Myślę, że będzie kilka zaskoczeń.
12: Na piątkowych targach książki nie zabraknie również przedstawicieli wydawnictw, zarówno dużych, znanych marek, jak i mniejszych oficyn. To właśnie oni zaprezentują najnowsze publikacje, bestsellery oraz mniej znane tytuły, dając odwiedzającym okazję do poznania szerokiej oferty rynku wydawniczego.
14: Zgłosiło się do nas 31 wystawców i tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, mamy wystawców z trzech województw, z podkarpackiego, z małopolskiego, ze świętokrzyskiego. Na przykład będzie Dream z Rzeszowa, będą nasi lokalni, na przykład drukarnia Gajek, będzie księgarnia Dębickich, będzie Libra z Rzeszowa, będzie też z nami Muzeum Regionalne z Kolbuszowej, będzie też tak samo wydawnictwo Diamenty, wydawnictwo Biblos, wydawnictwo Jedność nawet do nas przysłało swojego delegata, który będzie się wystawiał przed biblioteką w bibliobusie takim, w samochodzie dużym.
12: Czy będzie też możliwość zakupu książek?
14: Oczywiście, książki jak najbardziej i to próbowaliśmy, wynegocjowaliśmy właściwie dla czytelników możliwość kupienia książek troszkę taniej niż dostępne są na internecie czy w księgarniach.
12: Zaczynamy 8 maja o godzinie 10 i tutaj od razu mamy spotkanie z autorką kilkudziesięciu publikacji dla dzieci. Na dzień dobry.
14: Będzie tutaj spotkanie, dziedzictwo naszej lokalnej przyrody, będzie spotkanie z panią Jolą Richter Magnuszewską. To będzie spotkanie właściwie, jest na to zaproszone klasa, czwarta klasa z podstawówki. Niemniej, jeżeli ktoś miałby ochotę podejść, to też bardzo chętnie zapraszamy. To będzie o godzinie 10 w sali audiowizualnej.
12: Panie Krzysztofie, wiemy też, że będziemy chcieli stoczyć bój ze sztuczną inteligencją.
13: Tak, tak. Myślę, że to jest duże wyzwanie dla ludzi książki, właśnie sztuczna inteligencja AI. Dlatego postanowiliśmy, że stworzymy debatę, a w zasadzie sąd nad sztuczną inteligencją. Do współpracy zaprosiliśmy klasę pierwszą D z pierwszego liceum ogólnokształcącego pod opieką pani Małgorzaty Stryczek. Koncepcja naszej debaty jest następująca. Chcemy, by uczniowie podzielili się na dwie grupy, na zwolenników i przeciwników i będziemy wysłuchiwali argumentów za i przeciw. Będzie osoba prowadząca i myślę, że może to być ciekawe i dla uczestników bezpośrednich tej debaty, jak również dla wszystkich, którzy się będą przysłuchiwali. Zakładam od razu, że będzie bardzo dużo pytań, będzie żarliwa dyskusja, gdyż no, temat jest na czasie i on dotyczy już nas w bardzo dużym stopniu.
12: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie ogłosił ten rok rokiem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Również w tym temacie będziemy się poruszać.
13: Tak, oczywiście. I bardzo się cieszymy z tego, że z racji 200. rocznicy śmierci twórcy Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich w Lwowie udało nam się zaprosić panią dr Martę Pękalską z Narodowej Biblioteki Ossolineum, która zaprezentuje nam właśnie piękny wykład oparty na różnego rodzaju materiałach i źródłowych, ale i opracowaniach, zilustrowany prezentacją o tym jednym z trzech, według mnie, najwybitniejszych przedstawicieli ziemi mieleckiej. A żeby tak wejść w ten temat, w opowieść o życiu Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, jako taki wykład wprowadzający będzie zaprezentowana historia Ossolińskich na ziemi mieleckiej w ogóle. Skąd się tutaj wzięli, kiedy to miało miejsce, co im zawdzięczamy, jakie pozostałości zostały do dnia dzisiejszego po nich. O tym wszystkim będzie przed tym głównym wykładem.
12: To wszystko dziać się będzie w piątek. No to jeszcze dopytam, dlaczego warto przyjść i odwiedzić pierwsze regionalne targi książki?
14: Po pierwsze dlatego, żeby się razem spotkać, żeby razem pobyć, porozmawiać o książkach, nawiązać kontakty ze sobą, zobaczyć, że nie tylko w bibliotece się czyta, tylko do biblioteki można też przyjść, książkę kupić, książkę zobaczyć, o książce porozmawiać.
13: Ja myślę, że można jeszcze dodać, puentując tą całą wypowiedź, tytuł jednodniówki, która będzie towarzyszyła pierwszym regionalnym targom książki w Mielcu, Sibi Adamicis, czyli sobie i przyjaciołom. I to jest właśnie nasze przesłanie. Chcemy, żeby to wydarzenie było też dla nas, żebyśmy my jako ludzie książki ze sobą się spotykali, nawiązali kontakty, współpracę, może zacieśnili takową, ale z drugiej strony właśnie, żeby ci czytelnicy też weszli w relację, we współpracę z nami, a na pewno mają świetne pomysły, żeby zdradzili nam je, żebyśmy wspólnie coś fajnego, jeszcze nowego zrobili w tej szeroko pojętej tematyce książki.
12: I o tym wszystkim wszystkim mówili dziś moi goście, a my wraz z nimi zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do Mielca. Już 8 maja przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu odbywać się będą pierwsze regionalne targi książki. Dziękuję serdecznie za spotkanie i za rozmowę.
13: Dziękujemy.
0: A rozmawiał Tomasz Łępa. Dziękujemy. 23 minuty po 11:00.

0: Louis Armstrong. A my niebawem zajrzymy do muzycznego kalendarium.
1: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
2: Reklama.
3: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług, importuj i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Stalowej Woli, Dębicy, Rzeszowie i Tarnowie bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 490. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
5: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
7: Myślisz o kredycie? Zapraszamy do oddziału Santander Consumer Banku w Tarnobrzegu przy ulicy Piłsudskiego 2. Odwiedź nasz oddział lub zadzwoń 667 842 955. Koszt zgodny z taryfą operatora i poznaj, jaką propozycję dla Ciebie przygotowaliśmy. Zapraszamy. Santander Consumer Bank. Tarnobrzeg, ulica Piłsudskiego 2.
2: Reklama.

0: Taylor Swift na naszej antenie. Kwadrans pozostał do godziny 12. O 12 informacja w nich o tym, że w zamku w Baranowie Sandomierskim trwa polsko-ukraiński kongres historyczny. Szczegóły już niebawem w wiadomościach.
1: Reklama. Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80. Zespołem PSS w Stalowej Woli poleca łopatka z pietruszką Habura 28,99 za kilogram, filet z kurczaka 18,99 za kilogram, ogórki 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
4: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
5: Groszek u Wolaka w Nowej Dębie zaprasza do sklepu, ulica Łagockiego 50. W super cenach polecamy ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z aplikacją, boczek surowy 14,99 za kilogram, winogrono różowe 13,99 za kilogram. Sklep spożywczy Groszek i Eurosklep w Nowej Dębie. Nie przepłacaj! Wstąp i sprawdź nasze ceny. Reklama.

0: Oto kombi i sen się spełni. Tymczasem kilka minut pozostało do 12. Już za moment informacje.
1: Autopromocja. Z prawem na ty, czyli porady prawne w Radiu Leliwa. Audycja w każdą sobotę o godzinie 10.30. Na Państwa pytania odpowiada Kancelaria Radców Prawnych Piotr i Karolina Gacoń. Pytania do naszych radców prosimy kierować na adres prawo@leliwa.pl. Z prawem na ty. W soboty od 10.30 w Radiu Leliwa.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Na plaży, w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl.
7: Fabryka firanek Wisan S.A. w Skopaniu serdecznie zaprasza na majowy kiermasz firan. Piękne firany i nie tylko w atrakcyjnych cenach. Rabaty do minus 50%. Promocja trwa do 11 maja. Zapraszamy do sklepów firmowych Cash & Carry w Skopaniu, Tarnobrzeg, ulica Sienkiewicza 18. Upiększ swój dom z Wisan. Pamiętaj, rabaty do minus 50%.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte. Mój codzienny

0: rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.
2: To jest Radio Leliwa.
3: Zbliża się 1.12, czas na informacje, które przedstawi Iwona Pola.
2: To, co w regionie najważniejsze.
4: A w zamku w Baranowie Sandomierskim trwa polsko-ukraiński kongres historyczny poświęcony pamięci Juliusza Mieroszewskiego, polskiego dziennikarza, publicysty, pisarza politycznego. Wydarzenie odbywa się w 120. rocznicę urodzin i 50. rocznicę jego śmierci. Obok przedstawicieli świata nauki w kongresie udział biorą reprezentanci władz obu państw. Ze strony polskiej w obradach uczestniczyć będą m.in. wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler i przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Paweł Kowal. Ukrainę reprezentować będzie m.in. wiceminister spraw zagranicznych Oleksandr Miszczenko. W wydarzeniu wezmą też udział szefowie misji dyplomatycznych obu krajów. Celem kongresu jest prowadzenie merytorycznego dialogu o relacjach polsko-ukraińskich, także w odniesieniu do najtrudniejszych kart wspólnej historii. Uczestnicy rozmawiają o stanie badań historycznych, różnicach interpretacyjnych oraz pamięci zbiorowej i edukacji historycznej. Program obejmuje 9 sesji tematycznych dotyczących m.in. historii relacji polsko-ukraińskich od czasów Rzeczypospolitej po współczesność, w tym okres II wojny światowej. Transmisję z wydarzenia można oglądać na kanałach Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego w serwisie YouTube. Wydarzenie potrwa do jutra.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: 4 strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu zostało w marcu tego roku wcielonych do modułu GFFF Rzeszów, jednej z najbardziej wyspecjalizowanych formacji PSP do walki z pożarami lasów, z ziemi i bez użycia pojazdów. Strażacy podczas akcji cały sprzęt noszą na plecach, ręcznie tworzą pasy przeciwogniowe i gaszą pożary w miejscach, do których nie można dojechać pojazdami. Informowaliśmy już, że 2 tarnobrzeskich strażaków z modułu GFFF zostało skierowanych do akcji gaszenia ogromnego pożaru lasu w województwie lubelskim. Podkarpacki moduł liczy 40 strażaków, a całe GFFF Poland tworzy około 320 strażaków z 7 województw i Komendy Głównej PSP. Obecnie polscy strażacy GFFF uczestniczą także w międzynarodowych ćwiczeniach PTU MODEX 2026 w Portugalii, gdzie ćwiczą działania podczas wielkopowierzchniowych pożarów lasów, mówi starszy kapitan Norbert Strojnowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.
5: Pożary na terenach niezurbanizowanych, czyli w postaci pożarów lasów bądź nieużytków, występują coraz częściej i one są znacznie bardziej dynamiczne niż pożary małych obszarów. W związku z tym dostrzeżono potrzebę realizacji i utworzenia takiego modułu GFFF. Jest to robione na przykładzie państw zachodnich, gdzie takie moduły już zostały utworzone i czerpiemy przykłady z doświadczeń międzynarodowych.
4: Aby dostać się do modułu GFFF, strażacy muszą przejść wymagające testy sprawnościowe, mieć bardzo dobrą opinię służbową i wysoką odporność psychiczną. Prawdziwy obraz strażaków z modułów GFFF został pokazany w filmie Only the Brave, tylko dla odważnych.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
4: A Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Historii Regionalnej Pałacyk Oborski STK w Mielcu zapraszają w piątek na pierwsze regionalne targi książki. Pierwsze tego typu wydarzenie w Mielcu skierowane do miłośników literatury i rynku wydawniczego. Targi stworzą przestrzeń do bezpośrednich spotkań z twórcami, prezentacji oferty wydawniczej oraz nawiązywania nowych kontaktów branżowych, mówi Krystyna Haptaj z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu.
6: Dzięki targom chcemy promować czytelnictwo, integrować środowisko regionalne związane z szeroko pojętą książką, bo książka regionalna to nie jest tylko książka, która dotyczy danego terenu, ale jest związana też poprzez autora. Stwarzamy przestrzeń dla czytelników, dla autorów, dla wydawców, dla producentów, różnych wystawców. Dajemy im miejsce i dajemy im możliwość spotkania się razem. Razem z czytelnikiem, z każdym, kto będzie chciał przyjść i zobaczyć, co się tam będzie działo.
4: Podczas piątkowego wydarzenia, które oficjalnie rozpocznie się w samo południe, organizatorzy zaplanowali oprócz spotkań z autorami i wydawcami także prelekcje, a wśród nich temat AI w świecie książki, pomoc czy zagrożenie, sąd nad sztuczną inteligencją, czy wykład wprowadzający o Solińskich na ziemi mieleckiej słów kilka. Natomiast dzień później dr Krzysztof Haptaj z Muzeum Historii Regionalnej Pałacyk Oborski w Mielcu zaprasza na spacer po mieleckim cmentarzu parafialnym połączony z opowieścią o ludziach książki pochowanych na mieleckiej nekropolii. Stalowej Woli w sobotę odbędzie się ogólnopolski turniej tańców polskich. Będzie to już druga odsłona tego niezwykłego wydarzenia. Jego organizatorami są Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Lasowiacy. Uczestnicy powalczą o lasowiackie serce. Po sukcesie pierwszej edycji turnieju, która odbyła się w czerwcu ubiegłego roku, organizatorzy postanowili zrealizować kolejną odsłonę tego wyjątkowego festiwalu tańców polskich. Ponownie więc do Stalowej Woli zjadą najlepsze pary taneczne z całej Polski, specjalizujące się w polskich tańcach narodowych i regionalnych, mówi Magdalena Sikora-Budzior, kierująca zespołem pieśni i tańca Lasowiacy.
7: Nasza formuła niewiele odbiega od tego. To też jest rywalizacja par, z tym, że w oparciu o polskie tańce narodowe. To nie jest taka forma, którą kojarzymy ze sceną i z folklorem. Jest to forma bardziej elegancka, salonowa. Cały system kroków i figur jest ściśle zapisany. I nawet strój, w którym się prezentują tancerze, on niewiele ma wspólnego z takim prostym skojarzeniem taniec ludowy.
4: Aby się o tym przekonać, warto się wybrać w sobotę od godziny 9 na blok turniejowy, a od 16 na galę finałową. Wstęp na ogólnopolski turniej tańców polskich jest wolny, a wydarzenie odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Wyszyńskiego w Stalowej Woli.
1: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
3: 21 stopni, takie wartości termometry pokazują dziś w Jaśle, w Dębicy, także w Mielcu, Kolbuszowej, Nowej Dębie, Sandomierzu, Tarnobrzegu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Janowie Lubelskim, Opatowie i Staszowie. Dziś to jest właściwie już temperatura maksymalna. Wieczorem spadnie ona do 15 stopni, a w nocy do 11. Do końca dnia bardzo możliwe opady. Może popadać też w nocy. Ciśnienie w tym momencie 1010 hektopaskali i powoli rośnie, a wiatr umiarkowany, także chwilami silny, do 45 km na godzinę wieje do nas z kierunku zachodniego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica, jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
3: 6 minut po godzinie 12. My już teraz zaglądamy do muzycznego kalendarium. 7 maja 1968 roku w Sztokholmie urodził się Iga i Cherry. Oczywiście my gramy z upodobaniem single Save Tonight z 97 roku, ale historia jego ojca jest też bardzo ciekawa. Don Cherry to znany saksofonista, trębacz jazzowy, który między innymi, proszę posłuchać, nagrał płytę w 71 roku z Krzysztofem Pendereckim, a w 83 roku w Polsce wystąpił podczas festiwalu Jazz Jamboree. Zresztą w Polsce bywał częściej niż tylko te dwa wspomniane epizody. A poza tym siostry pana Iga i Cherry też prowadzą karierę muzyczną. Dwie siostry, które z powodzeniem przekazują swój muzyczny talent. No, trudno znaleźć bardziej muzykalną rodzinę, choć jakby tak poszukać, to i w naszym regionie pewnie takie by się znalazły. Ale nie ma czasu na tego typu rozważania muzyczne, bo proszę bardzo, Abba już czeka. 7 po 12.

0: Kawka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko, wszystko.
1: Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujący ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac. I wszyscy spali długo i szczęśliwie. Przyjdź do salonu pan materac przy Unimed Plaza i znajdź swój wymarzony materac w rewelacyjnej cenie. Pan materac zaprasza po bajkowy sen. Jesteśmy w Mielcu w Unimed Plaza przy Przemysłowej 2.
2: Społem PSS w Stalowej Woli poleca szynka tradycyjna z Wadowic Dobrowolscy 36,99 za kilogram, ćwiartka z kurczaka 5,29 za kilogram, sałata lodowa 4,99 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
3: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Reklama.
9: Audycja Lasowiacy Inspirują. Zrealizowana przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach programu wsparcia i promocji kultury lasowiackiej na lata 2022-2027. Finansowanego ze środków samorządu województwa podkarpackiego w Rzeszowie.
10: Chcecie wiedzieć, jak żyli nasi przodkowie i co było dla nich naprawdę ważne? Posłuchajcie cyklu audycji w ramach projektu Dziedzictwo i tradycje według Jana Słomki Przeszłość i teraźniejszość. To opowieść o pracy, rodzinie, wartościach i dobrych obyczajach. Zapraszamy, bo tradycja łączy pokolenia. Czwartek, 12:15. W słuchowisku pod tytułem Gospodarstwo rolne przeniesiemy się do dawnej lasowiackiej wsi. Razem z dziadkiem Antonim oraz jego wnukami Kubą i Zosią poznamy dawne narzędzia rolnicze, usłyszymy opowieść o żniwach, sianokosach i bartnictwie, a także odkryjemy, jak wyglądało codzienne życie gospodarzy sprzed lat.
11: Poranek na wsi pachnie rosą i świeżą ziemią. W gospodarstwie Antoniego każdy dzień zaczyna się tak samo. Ale dziś w stodole rozbrzmiewają dwa dziecięce głosy.
12: Dziadku, pokażesz nam narzędzia?
13: Ja chcę zobaczyć wszystko!
14: Spokojnie, spokojnie. Każde z nich ma swoją historię. Trzeba je poznawać po kolei.
12: A co to?
14: Cep.
13: Wygląda jak kijek na sznurku.
14: Trochę tak. Składa się z dwóch części, czonka i bijaka, połączonych rzemieniem. Uderzało się nim w snopy zboża, żeby oddzielić ziarno od kłosów. Do mucenia zboża używane były tylko cepy, a czyszczenie zboża odbywało się przez wianie. W ten sposób, że na boisku w stodole przy otwartych drzwiach rzucało się ziarno szuflą pod wiatr. W ten sposób oddzielało się ziarno od plewy. Wtedy jeszcze mockarnie i młynki do wiania nie były znane.
13: Dziadku, co to za ciężkie narzędzie?
14: To pług. Dawniej nie było takich, jak są teraz, narzędzi rolniczych. Pług był tylko z deską drewnianą.
13: I konie to ciągnęły?
14: Tak, Gdy w gruncie był pesz albo mokro, to dwóch ludzi musiało taki pług z wielkim trudem trzymać, a jeden czterema końmi poganiał.
13: To musiała być bardzo ciężka praca.
12: A jak wyglądał sam siew?
14: Jak mój tata miał iść siać, to do płachty wsypał ziarna. Zboże było święcone w szczepana i kilka ziarenek święconego wymieszał z innymi ziarnami tak, by wsiał to zboże.
13: To chyba męczące.
14: Oj, bardzo.
12: Wakacje to okres żniw, a wcześniej miały miejsce sianokosy.
14: Za moich dziecięcych lat u nas była morga łąki. Kosiliśmy to kosami. Siano było nachylane rękami. Później jak była pogoda, to w kopki stawiano, żeby wyschło lepiej i było przywożone do domu.
12: A żniwa? Koszenie rozpoczynano wczesnym rankiem?
14: Bardzo wcześnie, jeszcze rosa nie opadła. Brano chleb ze słoniną, czarną kawę w kankę i szło się na cały dzień w pole. Jak była morga skoszona, związana i postawiona w kopki, to schodziło się do domu przyganiać krowy z pastwiska i doić.
13: To pewnie zaraz po żniwach zabierano się za kopanie ziemniaków.
14: Dokładnie. Na jesieni kopano ziemniaki motykami. Sąsiadki schodziły się razem. Najpierw u jednej kopali, potem u następnej, żeby było szybciej.
12: To kiedy był czas na pielęgnację sadu?
14: Nie było czasu. Teraz w ogrodnictwie sadzą drzewa w pewnych liniach i odstępach. Za czasów mojego dziadka nikt w okolicy nie sadził dobrych szczepów. Szkoda było gruntu, jedynie na własny użytek. To las dawał jagody, maliny, jeżyny, grzyby i dzikie gruszki.
13: A tak, tak zwane ulęgałki.
14: Nie ulęgałki, ino uleżałki. Robiło się z nich kompot, a z malin sok wlewano do flaszek, bo słoików nie było. To było lekarstwo.
13: Dziadku, przyleciały pszczoły.
12: Miodek, mniam. W tym roku też ci pomożemy go wybierać od pszczół.
14: Cieszę się. Teraz mamy piękne ule. Wcześniej były tylko barcie, cierpniaki wynrożone z grubych sosen. Wybierano z nich około 4 kwart miodu i kilogram wosku. Dzisiejsze ule ramkowe są znacznie wydajniejsze.
13: Po co komu wosk?
14: Wyrabiało się z niego gromnicę albo sprzedawało księżom na świecę. Dawali go też na ofiarę do kościoła.
12: Dziadku, a co z tymi zabobonami? Ponoć były powszechne na wsi.
14: A, to już inna historia. O tym opowiem wam następnym razem. A teraz chodźmy na kolację. Babcia na pewno coś przyrządziła.
13: No dobrze, zgłodniałam, ale koniecznie musisz nam o tym opowiedzieć za tydzień.
8: W nagraniu udział wzięli uczniowie klasy 5 Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu, Natalia Kucharczyk i Antoni Załucki. Autorką scenariusza jest nauczycielka Sylwia Fudalewska. Gościnnie w rolę dziadka Antoniego wcielił się Andrzej Biernat. Koordynatorka Anna Słodownik z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Chcecie wiedzieć, jak żyli nasi przodkowie i co było dla nich naprawdę ważne? Posłuchajcie cyklu audycji w ramach projektu Dziedzictwo i tradycje według Jana Słomki – Przeszłość i teraźniejszość. To opowieść o pracy, rodzinie, wartościach i dobrych obyczajach. Zapraszamy, bo tradycja łączy pokolenia. Czwartek, 12:15.
15: Audycja Lasowiacy Inspirują, zrealizowana przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach programu wsparcia i promocji kultury lasowiackiej na lata 2022-2027, finansowanego ze środków samorządu województwa podkarpackiego w Rzeszowie.

0: Bardzo, bardzo energetycznie. 27 minut po godzinie 12. My niebawem po 13 zajrzymy do świata filmu. Bądźcie wtedy z nami.
1: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot, Twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa. Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Imagine Dragons. Za 18 minut do 13 informacja, a w nich następujący temat ekscytujący, trzeba przyznać. Piękne, sportowe samochody już w najbliższy weekend pojawią się w Nisku, Leżajsku i Janowie Lubelskim, a wszystko w szczytnym celu. O tym już za kilkanaście minut. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
2: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wiosenna promocja na węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. W ofercie najlepszy polski węgiel z kopalń Piast, Ziemowit, Wesoła, Marcel i innych. Teraz węgiel z kodem rabatowym minus 250 zł na tonie w cenie 1100 zł na składzie w Majdanie Królewskim przy ulicy Bachnat 2. Oferujemy tani transport do klienta oraz pomoc w zamówieniu na stronie sklepu pgg.pl. Kup tanio węgiel od producenta. Zadzwoń już dziś. Telefon 603 038 600.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko
10: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
9: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
1: Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.

0: Jennifer Lopez na koniec tej godziny, a za 3 minuty o 13 informacje.
1: Reklama. Fabryka firanek Wisan S.A. w Skopaniu serdecznie zaprasza na majowy kiermasz firan. Piękne firany i nie tylko w atrakcyjnych cenach. Rabaty do minus 50%. Promocja trwa do 11 maja. Zapraszamy do sklepów firmowych Cash & Carry w Skopaniu, Tarnobrzeg, ulica Sienkiewicza 18. Upiększ swój dom z Wisan. Pamiętaj, rabaty do minus 50%.
2: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Zapraszamy na trzeci zjazd motocyklowy w niedzielę 10 maja. Start godzina 12, Sanktuarium w Sulisławicach. W programie od godziny 13 przejazd motocykli przez region aż na plac urzędu gminy Łoniów. Od 14 festyn zagrają zespół Bez Spiny oraz Fast Fingers. Czekają na Was dmuchańce, strzelnica, stoiska dla dzieci oraz grilli, grochówka wojskowa. Uwaga! Od 12 do 16 zbiórka krwi Podaruj Życie oraz zbiórka charytatywna na Amelię Wiatrowską chorą na zespół Retta. Dołącz do akcji. Twoja pomoc ma znaczenie. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy. Grupa Wildcats, wójt gminy Łoniów, GOK Łoniów, sponsorzy oraz patron medialny Motowypad.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec Legionów 80.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
8: To jest Radio Leliwa.
0: Zbliża się 13. Czas na informacje, które przedstawi Iwona Pola.
8: To, co w regionie najważniejsze.
9: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu ma nowy budynek magazynowo-garażowy. Inwestycja została zrealizowana na łączną kwotę blisko 3 milionów złotych. Inwestycja stanowi istotne wzmocnienie zaplecza logistycznego jednostki, umożliwiając sprawniejsze prowadzenie działań ratowniczych oraz właściwe zabezpieczenie sprzętu, mówi brygadier Łukasz Kapinos, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.
10: Warto podkreślić, że mieliśmy wcześniej budynek zdecydowanie znacznie mniejszy. I rzeczywiście mieliśmy plan taki, żeby go rozbudować o 200 metrów kwadratowych. Taki żeśmy mieli plan. Natomiast uwagi na to, że środki na tego typu obiekty, na tego typu inwestycje się pojawiły, a mieliśmy już warunki zabudowy, to pozwoliło nam to na zmianę tych warunków i naprawdę w krótkim terminie zmianę dokumentacji, przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie tego obiektu.
9: A w ramach inwestycji powstał magazyn ochrony ludności obrony cywilnej, a także miejsce garażowe dla samochodów PSP. Obiekt ma powierzchnię całkowitą przekraczającą 900 metrów kwadratowych. Mieści się tam także magazyn dla powiatu mieleckiego.
10: To jest obiekt, w którym będziemy przetrzymywać sprzęt ratowniczo-gaśniczy, pojazdy w głównej mierze. Natomiast część tego magazynu jest wydzielona na magazyn starosty powiatu mieleckiego. Ponieważ starostwo miało kilka magazynów na terenie miasta, to powodowało taką

0: uciążliwość nawet dla pracowników, choćby w razie sytuacji kryzysowej, kiedy potrzeba było z tego magazynu skorzystać, była potrzeba przyjazdu, była potrzeba tej organizacji wydania tego sprzętu. Myślę, że jest to miejsce centralne w powiecie, każdy wie, gdzie to jest.
1: A dodajmy, w ramach przekazanego wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Mielcu łącznej wartości ponad 4 milionów złotych zakupiono m.in. elementy wyposażenia i uzupełnienia umundurowania specjalnego, kompletne wyposażenie ratowników specjalistycznej grupy GFFF, środki służące zabezpieczeniu bieżącej działalności i funkcjonowania podmiotów ochrony ludności obrony cywilnej, a także środki gaśnicze oraz inny niezbędny sprzęt operacyjny.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
1: Lamborghini, Ferrari, McLaren i inne szybkie samochody już w ten weekend pojawią się w Nisku, Leżańsku i Janowie Lubelskim. Ryk silników, emocje i pomoc najmłodszym. W piątek, sobotę i niedzielę te miasta zmienią się w motoryzacyjne centrum regionu. Wydarzenie będzie częścią pikniku charytatywno-motoryzacyjnego pod hasłem Przejedź się Lamborghini, Ferrari, McLarenem i spełnij swoje marzenia, wesprzej zbiórkę na karetkę dla dzieci. Głównym celem pikniku jest właśnie zebranie pieniędzy na zakup kolejnej karetki ze specjalistycznym wyposażeniem do ratowania zdrowia i życia dzieci. Organizatorem pikników jest Fundacja Fun and Drive Dzieciom. Ta postawiła sobie za zadanie nie tylko zebranie środków na zakup karetki, ale też spełnienie marzeń miłośników motoryzacji. Stąd na piknikach szybkie, rzadko spotykane na naszych drogach fury, dla wielu niedoścignione marzenie. Podczas tego weekendu 8, 9 i 10 maja w trzech miastach naszego regionu, w Janowie Lubelskim, Nisku i Leżańsku od godziny 10 do wieczora będzie można wsiąść za kierownicę super samochodu, zrobić sobie zdjęcia, nawet przejechać się maszyną i spełnić swoje marzenie.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
1: A 2 maja na terenie jednego z supermarketów w Tarnobrzegu odnaleziona została znaczna kwota pieniędzy w gotówce. Środki pozostawione w rejonie kas samoobsługowych znalazł pracownik sklepu. Jak informuje rzecznik prasowy tarnobrzeskiej policji Agnieszka Wilk, gotówka została zabezpieczona, a następnie zgodnie z obowiązującymi procedurami przekazana do Biura Rzeczy Znalezionych w Tarnobrzegu, gdzie oczekuje na właściciela. Osoba, która zgubiła pieniądze, proszona jest o kontakt z Biurem Rzeczy Znalezionych w Tarnobrzegu w celu potwierdzenia prawa do odbioru. Konieczne będzie wskazanie szczegółowych informacji dotyczących utraconej gotówki. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku wraz ze Stowarzyszeniem Ogniste Serca zapraszają wszystkich sympatyków pożarnictwa na Dni Otwartej Strażnicy. Wydarzenie odbędzie się 9 maja w godzinach od 14 do 18. W programie m.in. pokazy wozu i sprzętu strażackiego, zwiedzanie remizy, strażacki tor przeszkód, nauka gaszenia pożaru dla najmłodszych, pokazy strażackie na żywo, przejażdżki kładem oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Podczas wydarzenia będzie można także dowiedzieć się, jak dołączyć do MDP, DDP oraz OSP i wspólnie działać na rzecz lokalnej społeczności. W trakcie imprezy prowadzona będzie zbiórka charytatywna dla Olusia z Nowej Dęby. Strażacy i wolontariusze pokażą, że razem można gasić smutek i rozpalać nadzieję.
2: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
2: Pogoda.
4: 20-21 stopni, tyle termometry pokazują w tym momencie w Ostrowcu Świętokrzyskim, Tarnobrzegu, Sandomierzu, Stalowej Woli, Janowie Lubelskim, Opatowie, Staszowie, Dębicy oraz Mielcu. Dziś w nocy temperatura w naszym regionie spadnie do około 11-12 stopni. W nocy także możliwe, że pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Ciśnienie 1010 hektopaskali i powoli rośnie, a wiatr umiarkowany, także chwilami silny, wieje do nas z zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
4: 5 minut po godzinie 13. Oczywiście już za moment kolejne przeboje, a my zaglądamy do kalendarza. Dziś między innymi urodziny portu i tutaj Hamburg jest wskazany jako miasto portowe. Generalnie właśnie portowe miasta się charakteryzują, charakteryzowały się w historii i tak dalej jest, bardzo takim ciekawym charakterem właśnie ze względu na swoją różnorodność, swoją portowość, a Hamburg, no, warto odwiedzenia. Także różne dzielnice, St. Pauli na przykład, ale to na własną odpowiedzialność. Tymczasem przeboje z charakterem. Pierwszy w tej godzinie. W tej godzinie zajrzymy także do świata filmu. A St. Pauli oczywiście chodzi o to, że tam jest klub piłkarski. Bardzo interesujący. Tak jest. Podkręćcie radio nieco głośniej i bądźcie z nami.

0: Potter Heart. A już za moment kolejny gość Radia Leliwa.
1: Reklama.
2: Do PSP ja uwielbiam je.
3: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
4: MZK Stalowa Wola posiada usługę profesjonalnego niszczenia dokumentów w wysokiej klasie tajności. Oferta obejmuje ważenie dokumentów, odbiór w siedzibie wykonawcy, zabezpieczenie i komisyjne niszczenie dokumentów, wystawienie protokołu zniszczenia i zagospodarowanie odpadu. Zapytaj o usługę. Zadzwoń 662-190-065 lub www.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce usługi.
5: Groszek u Wolaka w Nowej Dębie zaprasza do sklepu ulica Łagockiego 50. W super cenach polecamy ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z aplikacją, boczek surowy 14,99 za kilogram, winogrono różowe 13,99 za kilogram. Sklep spożywczy Groszek i Eurosklep w Nowej Dębie. Nie przepłacaj! Wstąp i sprawdź nasze ceny.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Zespołem PSS w Stalowej Woli poleca szynka schabiak u dziadka Sokołów 33,99 za kilogram, karkówka wieprzowa bez kości 17,99 za kilogram, pomidory malinowe 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Reklama.
3: A już teraz kolejny gość Radia Leliwa. Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu łączy się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Już jutro spotkanie autorskie z Adamem Wójcikiem Łużyckim.
4: Zapraszamy na spotkanie do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu, poświęcone mojej najnowszej książce, a książka dotyczy najsławniejszej pary książąt pomorskich, księcia Bogusława X Wielkiego i polskiej królewny Anny Jagiellonki, najmłodszej córki Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Dynastia Gryfitów jest ogólnie Polakom mało znana. Ja zawsze interesowałem się takimi niszami historycznymi, które powodują, że nagle coś odkrywamy. Jesteśmy zaskoczeni tym, że coś takiego w ogóle jest, prawda? Nasza historia narodowa jest opisana bardzo dokładnie, ale niestety powtarzamy pewne wątki, pewne postaci, wydarzenia, natomiast nie zauważamy tego, co jeszcze jest do odkrycia. Więc to jest na pewno bardziej interesujące niż powtarzanie tych samych postaci, wydarzeń i historii. Tutaj akurat zafascynowałem się dynastią Gryfitów, ponieważ jest to dynastia słowiańska, która panowała na Pomorzu przez ponad 500 lat. Wygasła dopiero w roku 1637 i dzisiaj na Pomorzu ona odkrywana na nowo, dlatego że mieszkańcy Pomorza, którzy w większości są dzisiaj przybyszami, prawda, po wojnie, kiedy Pomorze Zachodnie weszło w skład państwa polskiego, za bardzo ci ludzie, którzy tam przyjechali na te ziemie tak zwane odzyskane, nie znali miejscowej historii, miejscowej tradycji. Tymczasem dopiero teraz odkrywają, że dynastia Gryfitów odegrała bardzo ważną rolę, do tego jeszcze była taką dynastią wyróżniającą się pośród innych dynastii europejskich, choćby tym, że było tam zawsze kilku czy kilkunastu nawet książąt, którzy w ogóle nie ze sobą nie rywalizowali. Tak jak to było w innej dynastii, że okaleczano się, wyganiano, pozbywano życia. Tego tutaj nie było. Natomiast nieraz ci książęta razem współrządzili w swoich księstwach. Mało tego, jak walkowało księstwo, to robili losowanie, który kolejny książę może tam panować. Więc to było takie wyjątkowe zjawisko. No a nie moc o tym, że mieli świadomość swojego słowiańskiego pochodzenia. Otóż podobnie jak Piastowie Śląscy, także i Gryfici bardzo szybko się zgermanizowali. To oczywiście było efektem jakiejś takiej ogólnej tendencji, która była w Europie Środkowej zwłaszcza. Natomiast ciekawe jest to, że aż do końca, do ostatniego przedstawiciela używali wyłącznie imion słowiańskich. Bogusław, Kazimierz, Świętobor, Warcisław, Radosław. To były te podstawowe imiona, którymi się obdarzali. No a tutaj w przypadku akurat tej pary, o której mówi moja książka, Bogusława X Wielkiego i Anny Jagiellonki, to był ten silny związek z Polską, dlatego że książę Bogusław X Wielki, kiedy owdowiał po pierwszej żonie, pojął za żonę właśnie Annę Jagiellonkę, najmłodszą córkę króla Kazimierza Jagiellończyka. I tutaj muszę powiedzieć pewną ciekawostkę związaną z Sandomierzem. Otóż jej starsza siostra Barbara urodziła się na zamku w Sandomierzu, co oczywiście było normalną rzeczą, jako że dwór królewski wędrował przez jakiś czas i jadąc z Krakowa na przykład na Litwę czy na Pomorze, zatrzymywał się najpierw w Sandomierzu na parę dni czy na kilka tygodni. Król załatwiał swoje sprawy urzędowe na miejscu, które trzeba było rozstrzygnąć, a dwór tutaj funkcjonował w zamku tak jak w normalnym domu. Stąd też nic innego, że królowa powiła na zamku sandomierskim właśnie księżkę Barbarę. Natomiast z Anną było tak, że kiedy królowa była już w zaawansowanej ciąży, król musiał się wybrać na Pomorze i wtedy właśnie, kiedy wyjechano z Sandomierza, okazało się, że w Nieszawie na Pomorzu królowa powiła księżkę Annę, właśnie później żonę księcia Bogusława X Wielkiego. Jest jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie wiadomo, że Kazimierz Jagiellończyk i Elżbieta Rakuszanka tworzyli takie bardzo udane małżeństwo, doczekali się kilkanaście dzieci i przez to, że pośród nich pięciu było królami Polski bądź królami Węgier i Czech, stąd królowa nazywana jest także Matką Królów. Natomiast jej córka najmłodsza Anna, o której mowa w tej książce, przedłużyła dynastię Gryfitów o 150 lat, dlatego że urodziła też ośmioro dzieci i od tej pary Bogusław i Anna pochodzili wszyscy Gryfici, jacy dotrwali do połowy XVII wieku.
3: A tematem zajęła się Joanna Sarwa. Dziękujemy. 20 minut po 13.

0: Bardzo energetycznie. A my przypominamy, że już jutro po godzinie 21 także energetyczna, przedweekendowa, cykliczna audycja.
1: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku. Autopromocja.
2: Cześć, z tej strony Julek Gryglewicz.
3: Sebastian Małusikora.
2: Zapraszamy na audycję After Weekend, gdzie prezentujemy dla Was najgorętsze nowości ze świata muzyki tanecznej.
1: Słuchajcie w każdy piątek o 21. Autopromocja.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Oto wielkie otwarcie.
14: Czego?
13: Oto parku handlowego. W nowym Oto Parku przywitaj ulubione marki. Lidl, Action, Sinsay, Rossmann, Martes Sport, CCC, Worldbox, RTV, EuraGD, Pepco.
14: Przyjdź z rodziną, powiedz wszystkim.
13: Oto Park Sandomierz, Eugeniusza Kwiatkowskiego 127-129. Otwarcie już 21 maja o 9. Łap promocje i nagrody w konkursach. Oto zaprasza.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
18: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
18: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
18: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
21: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
22: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
20: Doskonale, kupujemy.
22: Sposób na Twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
22: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Reklama.

0: Taki właśnie muzyczny klimat. A tymczasem za kwadrans za godzinie 14 informacja, a w nich o tym, że zakłady metalowe Dezamet S.A. w Nowej Dębie konsekwentnie rozwijają swoje możliwości produkcyjne. Prezes spółki podkreśla, że bardzo istotną rolę odgrywają dziś innowacje oraz inwestycje zwiększające potencjał zakładu. O jakie inwestycje zwiększające potencjał zakładu chodzi? Wszystko wyjaśnimy już za kwadrans. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
2: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
3: Fabryka firanek Wisan S.A. w Skopaniu serdecznie zaprasza na majowy kiermasz firan. Piękne firany i nie tylko w atrakcyjnych cenach. Rabaty do minus 50%. Promocja trwa do 11 maja. Zapraszamy do sklepów firmowych Cash & Carry w Skopaniu, Tarnobrzeg, ulica Sienkiewicza 18. Upiększ swój dom z Wisan. Pamiętaj, rabaty do minus 50%.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
1: Reklama.

0: małe szczęście. I Kuba Badach na wokalu. Tak jest, to on. 3 minuty pozostały do godziny 14. Już za moment informacje.
1: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl.
3: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
9: To jest Radio Leliwa.
0: Zbliża się 14. Czas na informacje, które przedstawi Iwona Pol.
9: To, co w regionie najważniejsze.
10: Zatrzymano 3 osoby, w tym 54-letniego mieszkańca Tarnobrzega w związku z ogólnopolską operacją Hellfire, wymierzoną w przestępczość o charakterze pedofilskim. Działania przeprowadziła m.in. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Do zatrzymań doszło 19 i 20 kwietnia na terenie kraju. Śledczy zarzucają podejrzanym

0: posiadanie, utrwalanie oraz rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Łukasz Malarski.
1: Wśród podejrzanych są 54-letni mieszkaniec Tarnobrzega, któremu zarzucono utrwalanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz posiadanie łącznie co najmniej 99 plików graficznych i 158 plików wideo zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Za zarzucone mu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.
0: Zatrzymany 54-latek z Tarnobrzega to Paweł C., były wieloletni dyrektor miejskiego przedszkola nr 5. Od lutego bieżącego roku zatrudniony był w starostwie powiatowym w Tarnobrzegu na stanowisku kierownika referatu oświaty, zdrowia, spraw społecznych i promocji. Według prokuratury mężczyzna miał zamontować ukrytą kamerę w łazience, która mogła służyć do nielegalnego nagrywania domowników. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Jest to dla nas wszystkich szok, powiedział starosta Paweł Bartosz.
2: Rzeczywiście doszło do zatrzymania naszego pracownika. Zatrzymanie nie miało miejsca w miejscu jego pracy, tylko w jego domu. Policjanci w ramach prowadzonych prac oczywiście byli również w starostwie powiatowym w Tarnobrzegu zgodnie z wszystkimi procedurami po zatrzymaniu pana Pawła C. No jest to dla nas informacja bardzo szokująca.
0: W całym kraju w ramach akcji Hellfire zatrzymano ponad 120 osób.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
0: Zakłady metalowe Dezamet S.A. w Nowej Dębie konsekwentnie rozwijają swoje możliwości produkcyjne. Prezes spółki Dariusz Szlęzak podkreśla, że bardzo istotną rolę odgrywają dziś innowacje oraz inwestycje zwiększające potencjał zakładu. Jak zaznaczył, polski przemysł obronny rozwija się bardzo dynamicznie, a Dezamet jest ważnym elementem tego systemu. Od ubiegłego roku dzięki wsparciu z Funduszu Inwestycji Kapitałowych w spółce realizowany jest szeroki program inwestycyjny, którego celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przypomnijmy, w lipcu 2025 roku spółka zawarła umowy, które zapewniły jej ponad 1 350 000 000 zł wsparcia na rozwój produkcji amunicji wielkokalibrowej, głównie kalibru 155 mm. O tym, co dziś jest największym wyzwaniem dla spółki, mówi prezes Dariusz Szlęzak.
4: Legislacja wokół nas, która troszkę nie nadąża za sprawami inwestycyjnymi.
0: A zakłady metalowe Dezamet należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej od lat specjalizują się w produkcji na potrzeby wojska. Firma wytwarza m.in. amunicję artyleryjską, moździerzową oraz granatnikową. Oprócz działalności związanej z obronnością przedsiębiorstwo prowadzi także produkcję cywilną, świadczy usługi obróbki metali oraz posiada własne laboratorium pomiarowo-badawcze.
3: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
0: A w Mielcu w niedzielę 10 maja upamiętniony zostanie Wincenty Witos, działacz Ruchu Ludowego, trzykrotny premier RP, współtwórca odzyskania przez Polskę niepodległości. Z inicjatywy mieleckich działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego zostanie odsłonięte popiersie współtwórcy polskiej niepodległości w parku przy ulicy Sękowskiego w Mielcu. Wśród zaproszonych gości będzie wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. O idei powstania pomnika mówi prezes mieleckich powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego Janusz Bik.
5: Troszeczkę trzeba wrócić historią do roku 2000. Wtedy po raz pierwszy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego, tutaj za sprawą świętej pamięci Leszka Deptury, wybierali się na zaduszki witosowe do Wierzchosławic. I tam właśnie zaszczepiliśmy się jeszcze bardziej Wincentym Witosem, poznaliśmy go jeszcze bardziej. I tutaj po latach zrodziła się inicjatywa, żeby właśnie upamiętnić Wincentego Witosa, który tyle się przysłużył dla nas, dla Stronnictwa Ludowego, ale wszystkim dla mieszkańców wsi.
0: A niedzielna uroczystość rozpocznie się liturgią mszy świętej w Bazylice Świętego Mateusza o godzinie 12.30. A więcej na temat niedzielnej uroczystości na naszej stronie internetowej leliwa.pl. Kolejna abolicja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli pod hasłem Czysta Karta Stalowo-Wolska MBP otwiera się na osoby przetrzymujące biblioteczne książki. Teraz można je oddać bez płacenia kary. To dobra wiadomość dla osób, które zapomniały o terminowym zwrocie książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli. W dniach od 11 maja do 30 czerwca w ramach akcji Czysta Karta mogą to zrobić bez konsekwencji finansowej. Każdy, kto w tym czasie przyniesie do biblioteki zaległą książkę, doczeka się anulowania naliczonych opłat za jej przetrzymanie, ale i kosztów upomnień. Jest też rozwiązanie na zaginione książki, mówi Tomasz Gotkowski ze Stalowo-Wolskiej Biblioteki.
6: Jeżeli na przykład wypożyczona książka została przez nas po prostu gdzieś zgubiona, zniszczona, gdzieś się zapodziała i nie wiemy, gdzie ona jest, to możemy dostarczyć w zamian inną książkę o zbliżonej wartości finansowej.
0: Akcja Czysta Karta obowiązuje w Bibliotece Głównej oraz we wszystkich filiach MBP w Stalowej Woli.
3: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
3: Pogoda.
8: W tej chwili temperatura w naszym regionie to 19-20 stopni. Ta temperatura powoli zacznie spadać wieczorem do 15, a w nocy do 11. Do końca dnia poza słońcem, no właściwie prawie wszystko może się wydarzyć, czyli chmury, opady deszczu, a wręcz burzowy klimat nie jest wykluczony. Może popadać także w nocy. Ciśnienie 1011 hektopaskali, a wiatr umiarkowany, także chwilami silny, wieje do nas z zachodu. Dziś powieje też z północy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
8: 6 minut po godzinie 14, a my już teraz zaglądamy do świata filmu, polskiego filmu, dokładnie 7 maja 1994 roku pojawiła się polska komedia obyczajowa, komedia małżeńska. Taki jest tytuł tego właśnie filmu. No, wiadomo, w małżeństwie nigdy nie jest łatwo, pewne perypetie no, się tam bardzo ciekawe pojawiły, no ale wszystko się dobrze skończyło. No, w dzisiejszych czasach to raczej myślę, że zakończenie takie niekoniecznie byłoby pożądane, jeżeli chodzi o reżysera. A właśnie, jeżeli chodzi o postać reżysera, pan Roman Załuski jest z reżyserem tego, w tej właśnie komedii małżeńskiej. Ja przypomnę, że on reżyserował takie filmy jak Galimatias, czyli Kogiel Mogiel część druga, także część pierwsza z 1988 roku, Och Karol, a także Wyjście awaryjnie z 1982 roku. Trzeba przyznać, że wszystkie te filmy charakteryzuje jedno: pozytywne zakończenie, no i taka w pewnym sensie w stylu burleski lekkość gatunkowa. Takich filmów dzisiaj potrzebujemy, a pan Roman Załuski był specjalistą. Komedia małżeńska, bardzo, bardzo polecamy to na ten wieczór dzisiejszy, piątkowy, weekendowy, w sam raz, jak znalazł. Tyle, jeżeli chodzi o nasze polecenia filmowe, bo przeboje z charakterem czekają.

0: Edyta Bartosiewicz i Jenny. Kwadrans po godzinie 14, a za kwadrans radiowa giełda pracy.
1: Reklama.
2: To PSP, ja uwielbiam je.
3: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
4: Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
5: Zespołem PSS w Stalowej Woli poleca łopatka z pietruszką Habura 28,99 za kilogram, filet z kurczaka 18,99 za kilogram, ogórki 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Restauracja Rybka w Grębowie to idealne miejsce na rodzinny obiad oraz na imprezy firmowe. Położona w malowniczym otoczeniu stawów gospodarstwa rybackiego, oferuje dania ze świeżych ryb z własnej hodowli. Jeśli planujesz imprezę firmową, spotkanie integracyjne lub biznesowe, restauracja Rybka zapewnia profesjonalną obsługę oraz gry i atrakcje dla Twojego zespołu. Nasza kuchnia i wyjątkowa lokalizacja gwarantują udane wydarzenie, które z pewnością zapadnie w pamięć. Znajdziesz nas na Google Maps i Facebooku. Zapraszamy do Rybka Grębów. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
8: Myślisz o kredycie? Zapraszamy do oddziału Santander Consumer Banku w Tarnobrzegu przy ulicy Piłsudskiego 2. Odwiedź nasz oddział lub zadzwoń 667 842 955. Koszt zgodny z taryfą operatora i poznaj, jaką propozycję dla Ciebie przygotowaliśmy. Zapraszamy. Santander Consumer Bank. Tarnobrzeg, ulica Piłsudskiego 2.
1: Reklama.

0: Mam talent. 28 minut po 14. Już za moment Radiowa Giełda Pracy.
1: Reklama. Fabryka firanek Wisan S.A. w Skopaniu serdecznie zaprasza na majowy kiermasz firan. Piękne firany i nie tylko w atrakcyjnych cenach. Rabaty do minus 50%. Promocja trwa do 11 maja. Zapraszamy do sklepów firmowych Cash & Carry w Skopaniu, Tarnobrzeg, ulica Sienkiewicza 18. Upiększ swój dom z Wisan. Pamiętaj, rabaty do minus 50%.
2: Zespołem PSS w Stalowej Woli poleca szynka tradycyjna z Wadowic Dobrowolscy 36,99 za kilogram, ćwiartka z kurczaka 5,29 za kilogram, sałata lodowa 4,99 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
5: Groszek u Wolaka w Nowej Dębie zaprasza do sklepu, ulica Łagockiego 50. W super cenach polecamy ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z aplikacją, boczek surowy 14,99 za kilogram, winogrono różowe 13,99 za kilogram. Sklep spożywczy Groszek i Eurosklep w Nowej Dębie. Nie przepłacaj! Wstąp i sprawdź nasze ceny.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
2: Sponsorem Giełdy Pracy jest Grupa Woda. Organizator kursów żeglarskich, imprez integracyjnych, rejsów i półkolonii nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Grupawoda.pl. Giełda Pracy w Radiu Leliwa.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych nawiąże współpracę w ramach umowy o odświadczenie usług z lekarzami, specjalistami lub w trakcie specjalizacji. Miejsce świadczenia usług ZUS w Mielcu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli lub w swoim gabinecie. Szczegółowe informacje na stronie zus.pl lub pod numerem telefonu 17 867 51 52. Firma transportowa zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus z doświadczeniem. Praca w transporcie międzynarodowym i krajowym. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 535 730.

0: 1T. Za 18 minut do godziny 15 informacje. Polecamy także naszą stronę Leliwa.pl, naszego radiowego Facebooka oraz pozostałe media społecznościowe.
1: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: Na plaży, w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
4: Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujące ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac. I wszyscy spali długo i szczęśliwie. Przyjdź do salonu Pan Materac przy Unimed Plaza i znajdź swój wymarzony materac w rewelacyjnej cenie. Pan Materac zaprasza po bajkowy sen. Jesteśmy w Mielcu, w Unimed Plaza przy Przemysłowej 2.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Oto Robert Palmer. 3 minuty pozostały do godziny 15. Już za moment na naszej antenie informacje. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl. Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.

0: www.lidl.pl/bezpromocje. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: To jest Radio Leliwa.
3: Minęła 15, czas na informacje, które przedstawi Iwona Pol.
2: To, co w regionie najważniejsze.
4: 54-letni mieszkaniec Tarnobrzega zatrzymany w związku z ogólnopolską operacją Hellfire wymierzoną w przestępczość o charakterze pedofilskim. Działania przeprowadziła m.in. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Do zatrzymań doszło 19 i 20 kwietnia na terenie całego kraju. Śledczy zarzucają podejrzanym posiadanie, utrwalanie oraz rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu Łukasz Malarski.
5: Wśród podejrzanych są 54-letni mieszkaniec Tarnobrzega, któremu zarzucono utrwalanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz posiadanie łącznie co najmniej 99 plików graficznych i 158 plików wideo zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Za zarzucone mu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.
4: A zatrzymany 54-latek z Tarnobrzega to Paweł C., były wieloletni dyrektor miejskiego przedszkola numer 5. Od lutego bieżącego roku zatrudniony był w starostwie powiatowym w Tarnobrzegu na stanowisku kierownika referatu oświaty, zdrowia, spraw społecznych i promocji. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Jest to dla nas wszystkich szok, powiedział starosta Paweł Bartoszek.
6: Rzeczywiście doszło do zatrzymania naszego pracownika. Zatrzymanie nie miało miejsca w miejscu jego pracy, tylko w jego domu. Policjanci w ramach prowadzonych prac oczywiście byli również w starostwie powiatowym w Tarnobrzegu, zgodnie z wszystkimi procedurami po zatrzymaniu pana Pawła C. No jest to dla nas informacja bardzo szokująca.
4: W całym kraju w ramach akcji Hellfire łącznie zatrzymano 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przeprowadzono ponad 170 przeszukań, zabezpieczono 1500 urządzeń teleinformatycznych i nośników danych.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: Dwóch mieszkańców powiatu mieleckiego trafiło do aresztu po brutalnym rozboju i pozbawieniu wolności mężczyzny. Podejrzani w wieku 23 i 26 lat usłyszeli zarzuty m.in. rozboju oraz bezprawnego przetrzymywania pokrzywdzonego, mówi podkomisarz Bernadeta Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.
7: Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na terenie Mielca i okolic. Z ustaleń funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego wynika, że mężczyźni mieli zaatakować 27-letniego obywatela Bangladeszu, mieszkającego na terenie powiatu mieleckiego. Sprawcy, działając wspólnie i w sposób brutalny, wepchnęli pokrzywdzonego do bagażnika jego własnego samochodu, po czym przewieźli go w rejon jednej z posesji w miejscowości Malinie. Tam mężczyzna został skrępowany i zamknięty w szopie. W trakcie zdarzenia napastnicy kilkukrotnie uderzyli go w twarz, kopali, powodując obrażenia.
4: Pokrzywdzonemu udało się uwolnić podczas nieobecności napastników i wezwać pomoc. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu szybko zatrzymali obu podejrzanych, jak ustalili śledczy. Sprawcy zabrali ofierze telefon komórkowy, plecak z portfelem, w którym były pieniądze, a także paszport. Łączna wartość strat została oszacowana na blisko 10 tysięcy złotych. Na wniosek prokuratora i mieleckich funkcjonariuszy Sąd Rejonowy w Mielcu zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
4: Straż Miejska w Sandomierzu świętowała swoje 35-lecie. Wydarzenie stanowiło okazję do podsumowania wieloletniej działalności formacji, która stoi na straży bezpieczeństwa, porządku i spokoju mieszkańców miasta. Uroczysty jubileusz odbył się w sali rycerskiej Muzeum Zamkowego w Sandomierzu i zgromadził funkcjonariuszy, pracowników, byłych komendantów, samorządowców oraz zaproszonych gości. Podczas wydarzenia nie zabrakło słów uznania, podziękowań i wspomnień związanych z historią Straży Miejskiej w Sandomierzu. Była to chwila, aby docenić osoby, które przez 35 lat współtworzyły te formacje i każdego dnia angażowały się w działania na rzecz mieszkańców oraz bezpieczeństwa miasta. Szczególne gratulacje skierowano do wyróżnionych funkcjonariuszy i pracowników Straży Miejskiej, dziękując im za profesjonalizm, oddanie i codzienną gotowość do służby. Jubileusz stał się także okazją do podkreślenia znaczenia współpracy wielu instytucji i osób wspierających organizację wydarzenia. Na jednej ze ścian przedszkola miejskiego nr 6 w Mielcu powstaje wyjątkowy dziecięcy mural. Kolorowa ilustracja ma nie tylko zdobić budynek, ale także wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych mieszkańców, a wszystko to w ramach obchodów 50-lecia działalności przedszkola. Odsłonięcie muralu połączone będzie z uroczystością nadania imienia placówce Mały Olimpijczyk. Autorem muralu jest mielecki artysta Wojciech Rokosz, znany również z wcześniejszych realizacji w mieście.
8: No, taki mural typowo przedszkolny i mający związek z charakterem przedszkola, który ma trochę takie sportowe zacięcie. Nazywa się, czy będzie się nazywać Mały Olimpijczyk. Przedszkole będzie miało 50. rocznicę swojego powstania, więc z okazji tej rocznicy właśnie pani dyrektor postanowiła właśnie uświęcić ten moment właśnie takim muralem. Mural przedstawia dwójkę takich typowych przedszkolaków, jak to dzieci są pełni energii, radosne, podskakujące dzieciaki.
4: Nowa ozdoba ściany już teraz przyciąga uwagę mieszkańców i pokazuje, że nawet zwykła elewacja może zmienić się w prawdziwe dzieło sztuki, pełne kolorów i pozytywnej energii.
0: Radio Leliwa, numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar. Pogoda.
3: W tej chwili temperatura w naszym regionie to 19 stopni, wieczorem ona spadnie do 15, a w nocy do 11. W nocy mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. No i także w ciągu najbliższych kilku godzin takie zjawisko pogodowe jest niewykluczone. Ciśnienie powyżej 1000 hektopaskali, wiatr może mocno powiać z kierunku zachodniego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi, Mielec, ulica Sandomierska 4. Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
3: 7 minut po godzinie 15. W studiu jest już Piotrek Żak, który w tym momencie...
9: A będzie jeszcze bardziej.
3: Pokazuje, że wszystko jest jak najbardziej pozytywnie i tak też będziemy starali się wprowadzić to wszyscy jakoś wspólnie w życie. Na razie Piotrek będzie się tym zajmował, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wojtek Janczura, do usłyszenia.

0: Gigi D'Agostino w Leniwie. Piotr Grzak, witam, kłaniam się. Jest już 15.14.
1: Reklama.
2: To PSP, ja uwielbiam je.
3: Wszystko do domu i ogrodu znajdziesz w sklepach Mrówka w Stalowej Woli na ulicy Przemysłowej i w Tarnobrzegu na Sikorskiego. PSB Mrówka. Prosto, szybko, blisko. Wszystko.
1: Mamy to! Polska ma nową królową makijażu permanentnego. Edyta Domwal, oficjalna mistrzyni Polski w kategorii brwi ombre. Skończ z kompromisami. Przestań poprawiać to ombre, które od początku powinno być perfekcyjne. Prawdziwa sztuka, mistrzowska precyzja i światowy poziom teraz w Nisku. Salon Zyra, Plac Wolności 1. Już wiesz, gdzie nas szukać. Ale czy masz odwagę wyglądać najlepiej w życiu?
4: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
6: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec Legionów 80.
7: Z połem PSS w Stalowej Woli poleca szynka z chabiak u dziadka Sokołów 33,99 za kilogram, karkówka wieprzowa bez kości 17,99 za kilogram, pomidory malinowe 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w Twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
8: Jeśli kochasz świeże i chrupiące dania z kurczaka, odwiedź Good Chicken. Kolorowa przyczepa przed Galerią Dębicką zaprasza na pyszne kurczaki z rożna w autorskiej marynacie. W menu także skrzydełka, nuggetsy, kebaby, tortille i frytki belgijskie. Czynne od poniedziałku do soboty. Zamów pod numerem 575 545 313 lub przez Glovo. Good Chicken. Świeżo i pysznie.
9: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama.

0: Teraz jesteście w domu, a może już po pracy, a może do pracy się wybieracie, a może na zakupach. Mam nadzieję, że jesteście z nami, polecamy się przez cały czas. W Leliwie czeka już Graceland, czeka także Phil Collins, będzie także Andrzej Gromala, znany jako Grumi.
1: Reklama.
2: Wiosenna promocja na węgiel z Polskiej Grupy Górniczej S.A. W ofercie najlepszy polski węgiel z kopalń Piast, Ziemowit, Wesoła, Marcel i innych. Teraz węgiel z kodem rabatowym minus 250 zł na tonie w cenie 1100 zł na składzie w Majdanie Królewskim przy ulicy Bachnat 2. Oferujemy tani transport do klienta oraz pomoc w zamówieniu na stronie sklepu pgg.pl. Kup tanio węgiel od producenta. Zadzwoń już dziś. Telefon 603 038 600.
3: Zapraszamy na trzeci zjazd motocyklowy w niedzielę 10 maja. Start godzina 12, Sanktuarium w Suli-Sławicach. W programie od godziny 13 przejazd motocykli przez region aż na plac urzędu gminy Łoniów. Od 14 festyn zagrają zespół Bez Spiny oraz Fast Fingers. Czekają na Was dmuchańce, strzelnica, stoiska dla dzieci oraz grill i grochówka wojskowa. Uwaga! Od 12 do 16 zbiórka krwi Podaruj Życie oraz zbiórka charytatywna na Amelię Wiatrowską, chorą na zespół Retta. Dołącz do akcji. Twoja pomoc ma znaczenie. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy. Grupa Wildcats, wójt gminy Łoniów, GOK Łoniów, sponsorzy oraz patron medialny Motowypad.
4: Szukasz sprawdzonego miejsca na badanie wzroku? Przy ulicy Targowej 2 w Tarnobrzegu przyjmuje optometrysta Jolanta Jakubczyk. W ofercie badania wzroku dzieci i dorosłych, dobór okularów oraz soczewek kontaktowych, a także OCT, tomografia i biometria. Umów wizytę online przez portal Znany Lekarz Jolanta Jakubczyk lub telefonicznie 604 95 64 64.
5: Wielkie okazje zasługują na wyjątkowy wygląd. Komu nie? Wesela, święta. Z Gitard wybierzesz garnitur, który podkreśli Twój styl i klasę. Jesteśmy polskim producentem i oferujemy największy wybór garniturów, marynarek i spodni w regionie. W atrakcyjnych cenach producenta. Odwiedź nas w Janowie Lubelskim przy ulicy Szkolnej 1 lub w nowym salonie Gitard w Zamościu, ulica Sadowa 8/10. Gitard. Twój styl na wielkie okazje.
6: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług, importuj i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Stalowej Woli, Dębicy, Rzeszowie i Tarnowie, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 490. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
7: Miałeś wypadek? Stłuczkę? Potrzebujesz naprawy blacharsko-lakierniczej? Bibmot. Twoje centrum likwidacji szkód. Zgłoszenie szkody, oględziny, auto zastępcze i naprawa.

0: Wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo serwis mechaniczny i części wszystkich marek. Odwiedź nas. Mielec, ulica Przemysłowa 61 lub zadzwoń 512 056 047. Bibmot. Ponad 30 lat doświadczenia.
1: Reklama.

0: Za 18 minut będzie już 16. O 16 informacje w Leliwie niebawem kult.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Fabryka firanek Wisan S.A. w Skopaniu serdecznie zaprasza na majowy kiermasz firan. Piękne firany i nie tylko w atrakcyjnych cenach. Rabaty do minus 50%. Promocja trwa do 11 maja. Zapraszamy do sklepów firmowych Cash & Carry w Skopaniu, Tarnobrzeg, ulica Sienkiewicza 18. Upiększ swój dom z Wisan. Pamiętaj, rabaty do minus 50%.
4: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: RIA prezentuje. Z kartą klienta taniej tankujesz i podwójnie zyskujesz.
7: Zatankuj paliwo z rabatem do 10 groszy, a dodatkowo za zgromadzone punkty otrzymasz teraz żetony do wymiany na bezpłatną myjnię i odkurzacz, hot doga, kawę lub niespodziankę. To się naprawdę opłaci. Zaprasza firma RIA, oferująca najwyższej jakości paliwa i gaz na swoich stacjach paliw.
1: Reklama.

0: Michael Gray, już o weekendzie, no do weekendu coraz bliżej. Takie są fakty, a w Leliwie już za kilka chwil kolejne informacje o 16.
1: Reklama. Zastanawiasz się nad kupnem roweru lub skutera? Odwiedź świat rowerów i skuterów w Nisku. Szukasz solidnego i profesjonalnego serwisu? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. W ofercie ponad 400 rowerów różnych marek, dostępnych od ręki. Miejskie, górskie, trekkingowe, elektryczne i dziecięce. A także skutery, motorowery, quady, crossy. Najniższe ceny w okolicy. Do każdego zakupionego roweru niespodzianka gratis. Największy wybór rowerów elektrycznych i zwykłych. Z hasłem Radio Leliwa dodatkowy rabat. Świat rowerów i skuterów Nisko. Ulica Tysiąclecia 11F. Skrzyżowanie Tysiąclecia z Podoficerską. Zapraszamy od 9 do 18.
2: MZK Stalowa Wola wykonuje usługę profesjonalnego udrażniania i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studni rewizyjnych, przepompowni, odstojników tłuszczu, wpustów deszczowych. Dwa specjalistyczne pojazdy ssącociśnieniowe z recyklingiem wody umożliwiają czyszczenie i udrożnienie kanałów bez konieczności zatrzymywania przepływu. Chcesz wiedzieć więcej o usłudze? Zadzwoń 15 842 34 11 lub na www.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce usługi.
3: Groszek u Wolaka w Nowej Dębie zaprasza do sklepu, ulica Łagockiego 50. W super cenach polecamy ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z aplikacją, boczek surowy 14,99 za kilogram, winogrono różowe 13,99 za kilogram. Sklep spożywczy Groszek i Eurosklep w Nowej Dębie. Nie przepłacaj! Wstąp i sprawdź nasze ceny.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Zespołem PSS w Stalowej Woli poleca łopatka z pietruszką Habura 28,99 za kilogram, filet z kurczaka 18,99 za kilogram, ogórki 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki znajduje się w twoim sklepie na etykiecie przy oznaczeniu towaru. Zapraszamy!
2: Myślisz o kredycie? Zapraszamy!

0: poznaj, jaką propozycję dla Ciebie przygotowaliśmy. Zapraszamy. Santander Consumer Bank. Tarnobrzeg, ulica Piłsudskiego 2.
1: Reklama.
2: To jest Radio Lelima.
3: Jest 16. Wiadomości. Joanna Sarwa.
2: To, co w regionie najważniejsze.
4: Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu skierowała do Sądu Rejonowego w Mielcu akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mieszkańcowi miasta Arturowi C., oskarżonemu o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających, a także o ucieczkę przed policją, kierowanie gróźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej. Do tragedii doszło 18 sierpnia ubiegłego roku. Mężczyzna miał wcześniej wszcząć awanturę w domu swojego szwagra, grozić mu pozbawieniem życia i naruszyć jego nietykalność cielesną. Następnie odjechał lawetą marki Mercedes Sprinter. Kiedy policjanci próbowali zatrzymać pojazd do kontroli, kierowca rozpoczął ucieczkę. Podczas pościgu na jednym ze skrzyżowań, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu Seatowi Toledo. W samochodzie podróżowały 3 osoby. Mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Łukasz Malarski.
5: W wyniku zderzenia pojazdów kierujący pojazdem marki Seat i jego 2 pasażerów doznali obrażeń ciała skutkujących ich śmiercią na miejscu zdarzenia. Artur C. po zderzeniu wybiegł z pojazdu i rozpoczął ucieczkę. Po chwili został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.
4: Badania wykazały, że był nietrzeźwy i znajdował się pod wpływem środków odurzających. Podejrzany przyznał się do większości zarzutów. Nie przyznał się jedynie do kierowania gróźb karalnych i naruszenia nietykalności cielesnej. Mężczyzna był wcześniej wielokrotnie karany, również za jazdę po alkoholu. Nadal przebywa w tymczasowym areszcie. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 20 lat więzienia.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: Straż Miejska w Sandomierzu świętowała swoje 35-lecie. Wydarzenie stanowiło okazję do podsumowania wieloletniej działalności formacji, która stoi na straży bezpieczeństwa, porządku i spokoju mieszkańców. Uroczysty jubileusz odbył się w sali rycerskiej Muzeum Zamkowego w Sandomierzu i zgromadził funkcjonariuszy, pracowników, byłych komendantów, samorządowców i zaproszonych gości. Podczas wydarzenia nie zabrakło słów uznania, podziękowań i wspomnień związanych z historią Straży Miejskiej. Była to chwila, aby docenić osoby, które przez 35 lat współtworzyły te formacje i angażowały się w działania na rzecz mieszkańców i bezpieczeństwa miasta. Szczególne gratulacje skierowano do wyróżnionych funkcjonariuszy i pracowników Straży Miejskiej, dziękując im za profesjonalizm, oddanie i codzienną gotowość do służby. Jubileusz stał się także okazją do podkreślenia znaczenia współpracy wielu instytucji i osób wspierających organizację wydarzenia.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
4: Po raz 36 w Samborcu odbędzie się wojewódzkie święto kwitnącej jabłoni. W programie wykłady dla sadowników, uroczysta msza, a także prezentacje artystyczne i koncerty. Mówi wójt gminy Samborzec Adrian Wołos.
6: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Samborzec, mieszkańcy powiatu sandomierskiego i wszyscy słuchacze Radia Leliwa, w drugą niedzielę maja, jak co roku w gminie Samborzec, sztandarowe święto, święto kwitnące jabłoni. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich tego dnia do Samborca na uroczyste obchody, takie można powiedzieć, święto sadowników, święto kwitnące jabłoni. Także cieszmy się razem, korzystajmy z atrakcji przygotowanych przez Urząd Gminny, Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu. Będą inne atrakcje dla

0: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
1: No tak, opady deszczu, oczywiście one jak najbardziej potrzebne, czekamy na deszcz, czekają wszyscy, a w Leniwie witamy już po godzinie 16:00 i zapraszamy Was na kolejne przebojowe chwile. U nas już niebawem Damian David, a na początek tej godziny czarująco urocza jak zwykle Jennifer Lopez, Piotr Grzak, kłaniam się.

0: Damiana David w Leliwie. No pada deszcz, sama radość. Takie są fakty. New Order w Leliwie czeka Laurin, będzie euforia, będzie także Big Day w Leliwie. W dzień gorącego lata, tych gorących dni faktycznie przed nami jeszcze więcej.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
3: Za górami, za lasami była sobie niewyspana kraina. Zamieszkujące ją księżniczki i rycerze z utęsknieniem czekali na dobry sen. Aż pewnego dnia przyszedł on, cały na biało, pan Materac, i zostawił mieszkańcom wygodny materac. I wszyscy spali długo i szczęśliwie. Przyjdź do salonu Pan Materac przy Unimed Plaza i znajdź swój wymarzony materac w rewelacyjnej cenie. Pan Materac zaprasza po bajkowy sen. Jesteśmy w Mielcu w Unimed Plaza przy Przemysłowej 2.
4: Mamy to! Polska ma nową królową makijażu permanentnego. Edyta Domwal, oficjalna mistrzyni Polski w kategorii brwi ombre. Skończ z kompromisami. Przestań poprawiać to ombre, które od początku powinno być perfekcyjne. Prawdziwa sztuka, mistrzowska precyzja i światowy poziom teraz w Nisku. Salon Zyra, Plac Wolności 1. Już wiesz, gdzie nas szukać. Ale czy masz odwagę wyglądać najlepiej w życiu?
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Dzień gorącego lata, Big Day w Leliwie, 16:27. Czekamy już na spotkanie z profesorem Bralczykiem. Będzie słowo o słowie. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Vivo, w Stalowej Woli i Navigator w Mielcu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Świat rowerów i skuterów w Nisku serdecznie zaprasza wszystkich miłośników nowoczesności na prezentację rowerów elektrycznych firmy Barton. Już w sobotę 9 maja od 9 do 15 będziesz mieć możliwość przetestowania rowerów elektrycznych. Nie przegap okazji. Skorzystaj z dni otwartych Bartona już 9 maja. Czekamy na Ciebie. Świat rowerów i skuterów Nisko, ulica Tysiąclecia 11F.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Toyota Sakar, Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 51 oraz Mielec, Legionów 80.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.
14: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
15: Witam Państwa serdecznie. Pani Katarzyna pyta o interpretację zastosowania myślnika. I cytuję takie zdanie. Wszystkie informacje podane w tabelach należy potwierdzić dokumentami wystawionymi przez producenta rękawic lub niezależne laboratorium, myślnik, jednostkę notyfikowaną. No i teraz jest pytanie, czy ten myślnik sprawia, że każde laboratorium jest tutaj traktowane jako jednostka notyfikowana? Czy też chodzi tutaj tylko o takie laboratorium, które jest jednostką notyfikowaną? Przykro mi, ale nie bardzo znam zasady, którymi się kierując możemy uznać, że laboratorium może być laboratorium i to niezależnym, ale nie być jednostką notyfikowaną, albo być. I myślnik tutaj tego niestety nie wyjaśnia. Bo możemy rozumieć to, że każde laboratorium jako jednostka notyfikowana może taki dokument wystawić, czy też tylko takie laboratorium, które jest jednostką notyfikowaną. Tego myślnik nie wyjaśnia. Możemy próbować to wyjaśnić, czyli niezależne laboratorium, takie, które jest jednostką notyfikowaną. I wtedy by było wiadomo, że nie wszystkie laboratoria takie prawa mają, ale tylko takie. Ten kłopot, który tu się pojawia, trochę przypomina nam kłopot z pewnym fragmentem Konstytucji, kiedy się mówi o małżeństwie jako o związku mężczyzny i kobiety, które jest pod szczególną ochroną. Jedni rozumieją to, że każde małżeństwo jest związkiem tylko mężczyzny i kobiety, inni, że małżeństwo rozumiane w tym sensie, ale tylko takie. Ale małżeństwa mogą być inne także, związki, a nie tylko kobiety i mężczyzny. I tu jest pewien problem, bo to drugie rozumienie jest, jak mogę powiedzieć, w intencji ustawodawcy także dopuszczalne, a nawet chyba właściwe.
14: Słowo o słowie.
15: Do usłyszenia.
14: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Mission of the Groove.

0: jest wokal. Bonnie Tyler w Leniwie za 17 minut będzie już 17. U nas jeszcze przed 17 Bryan Adams, u nas jeszcze Doda, jej muzyczny pamiętnik. No i będzie także Boszyszcze Wielu Pań, Enrique Iglesias.
1: Reklama.
2: Wiosna w Stalowej Woli to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Stalowa Wola. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-stalowawola.pl.
3: Fabryka firanek Wisan S.A. w Skopaniu serdecznie zaprasza na majowy kiermasz firan. Piękne firany i nie tylko w atrakcyjnych cenach. Rabaty do minus 50%. Promocja trwa do 11 maja. Zapraszamy do sklepów firmowych Cash & Carry w Skopaniu, Tarnobrzeg, ulica Sienkiewicza 18. Upiększ swój dom z Wisan. Pamiętaj, rabaty do minus 50%.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
6: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
7: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Reklama.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa. Sandomierz 104,7 FM.

0: Pięknie, doda.
1: Pamiętnik w Leliwie. 17 już się zbliża. Za kilka chwil wiadomości.
2: Reklama. Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnobrzegu. To tutaj rodzą się Twoje pasje i przyszłość. Możesz wybierać spośród wielu kierunków. Oferujemy studia na psychologii, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, bezpieczeństwie wewnętrznym, finansach i rachunkowości, zarządzaniu biznesem oraz finansach, audycie i inwestycjach. Tutaj nie tylko studiujesz, tutaj żyjesz swoją pasją, poznajesz ludzi i zdobywasz doświadczenie. A wszystko w nowym i nowoczesnym gmachu Akademii. Nie czekaj, dołącz do społeczności PANS w Tarnobrzegu i zacznij pisać swoją historię już dziś. Więcej informacji na stronie www.pans.tarnobrzeg.pl. Reklama.
3: To jest Radio Leliwa.
1: Jest 17. Wiadomości. Joanna Sarwa.
3: To, co w regionie najważniejsze.
4: Zatrzymano 3 osoby, w tym 54-letniego mieszkańca Tarnobrzega, w związku z ogólnopolską operacją Hellfire, wymierzoną w przestępczość o charakterze pedofilskim. Działania przeprowadziła prokuratura okręgowa w Tarnobrzegu wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Do zatrzymań doszło 19 i 20 kwietnia na terenie kraju. Śledczy zarzucają podejrzanym posiadanie, utrwalanie oraz rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu Łukasz Malarski.
5: Wśród podejrzanych są 54-letni mieszkaniec Tarnobrzega, któremu zarzucono utrwalanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz posiadanie łącznie co najmniej 99 plików graficznych i 158 plików wideo zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Za zarzucone mu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.
4: Zatrzymany 54-latek z Tarnobrzega to Paweł C., były wieloletni dyrektor jednego z miejskich przedszkoli. Od lutego tego roku zatrudniony był w starostwie powiatowym w Tarnobrzegu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. To dla nas wszystkich szok, mówi starosta Paweł Bartoszek.
6: Rzeczywiście doszło do zatrzymania naszego pracownika. Zatrzymanie nie miało miejsca w miejscu jego pracy, tylko w jego domu. Policjanci w ramach prowadzonych prac oczywiście byli również w starostwie powiatowym w Tarnobrzegu, zgodnie z wszystkimi procedurami po zatrzymaniu pana Pawła C. No jest to dla nas informacja bardzo szokująca.
4: Pozostali zatrzymani to 32-letni mieszkaniec Białegostoku i 25-letni mieszkaniec Rzeszowa. W obu przypadkach zastosowano dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Wobec podejrzanego z Rzeszowa dodatkowo orzeczono zakaz kontaktu z małoletnimi w ramach działalności zawodowej i edukacyjnej. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny oraz

0: nośniki danych zawierające nielegalne materiały. Prokuratura poinformowała również, że wśród zatrzymanych znajduje się funkcjonariusz Straży Granicznej i osoba pełniąca funkcję kierowniczą w jednostce samorządu terytorialnego. Ze względu na dobro śledztwa nie ujawniono dalszych szczegółów sprawy.
1: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
0: Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu świętuje jubileusz 50-lecia. Uroczyste obchody odbędą się w najbliższą sobotę, a uświetni je koncert Marka Bałaty, wokalisty jazzowego, gitarzysty, kompozytora i grafika. Obchody rozpocznie o 15:30 msza w katedrze pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Część oficjalna odbędzie się na scenie na rynku Starego Miasta oraz w galerii BWA. W programie otwarcie wystawy jubileuszowej Rozmowy o sztuce gościem specjalnym będzie artysta plastyk Franciszek Maśluszczak. Zwieńczeniem uroczystości będzie koncert Marka Bałaty Śpiewobrazy z Towarzyszeniem Zespołu i Kwartetu Smyczkowego, a w programie interpretacje Fryderyka Chopina, Czesława Niemena i poezji Cypriana Kamila Norwida. Koncert rozpocznie się o 18:00. Wstęp wolny.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
0: Lamborghini, Ferrari, McLaren i inne szybkie samochody w najbliższy weekend w Nisku, Leżajsku i Janowie Lubelskim. Ryk silników, emocje i pomoc najmłodszym już w ten piątek, sobotę i niedzielę. Te miasta zmienią się w motoryzacyjne centra regionu, a wydarzenie będzie częścią pikniku charytatywno-motoryzacyjnego pod hasłem Przejedź się Lamborghini, Ferrari, McLarenem i spełnił swoje marzenia. Wesprzyj zbiórkę na karetkę dla dzieci. Głównym celem pikniku jest właśnie zebranie pieniędzy na zakup kolejnej karetki ze specjalistycznym wyposażeniem do ratowania zdrowia i życia dzieci. Więcej na ten temat na naszej stronie leliwa.pl.
1: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
0: To będzie ostatni mecz ligowy, jaki Stal Stalowa Wogla zagra w tym sezonie u siebie na Hutniczej. W piątek zielono-czarni zmierzą się z Sokołem Kleczew. Czy tym razem Stal dla swoich kibiców wywalczy 3 punkty. Jeżeli Stal ma się utrzymać w drugiej lidze, to musi wygrać i to nie tylko ten najbliższy na Hutniczej, ale też każdy kolejny. Na pewno zarówno kibice, jak i zawodnicy mocno na to liczą. Liczy na to również nowy trener Dariusz Kantor, który zastąpił na tym stanowisku Macieja Musiała. Zmiana trenera w końcówce sezonu i wprowadzane zmiany w grze nie są łatwe dla drużyny, choć szkoleniowiec po pierwszym zremisowanym meczu rozegranym pod jego wodzą z Zagłębiem Sosnowiec zauważył zmiany w grze swoich piłkarzy.
3: Były już zalążki mojego pomysłu widoczne, choćby nawet wyjście spod pressingu, także na pewno zalążki tej gry było widać. Na pewno stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji. Na pewno my będziemy rośli w każdym meczu. Straciliśmy 2 punkty, zyskaliśmy tożsamość tej drużyny. Teraz mamy dobrze się przygotować do meczu bardzo ważnego z Sokołem Kleczew. I myślę, że ci zawodnicy, którzy są w klubie, zrobią wszystko, żeby te mecze do końca wygrać. Ja ze swojej strony im będę pomagał i też dam z siebie 100%, żeby te wyniki Stali były zadowalające.
0: Początek meczu na Hutniczej jutro o 20:00.
1: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
1: Pogoda.
5: W tej nocy temperatura może spaść do 9-10 stopni, także opady deszczu w tym momencie pada i pada będzie, także wieczorem i w nocy. Jutro także niewykluczone opady deszczu, te mogą pojawiać się do południa, chociaż po południu też możliwe, że będzie padał deszcz przelotnie, ale jednak 16-17 stopni to temperatura maksymalna. No i sobota piękna, w sobotę 18 stopni, pogodnie i słonecznie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
5: No i w naszym regionie prognozowane są także burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu. To informacja, którą otrzymaliśmy teraz prosto z IMGW, a w Leliwie męskie granie już nadciąga i ciebie też bardzo niebawem. Master Boy, Mr. Feeling.

0: Każdej, praktycznie na każdej dobrej imprezie w latach 90. Master Boy się pojawiał regularnie. Mr. Feeling jest już 17.14.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ożyw swój ogród z innowacyjnymi nawozami od zakładów chemicznych Siarkopol Tarnobrzeg. Nasze niezawodne formuły zapewnią bujny wzrost Twoim roślinom, idealne dla iglaków, trawników, kwiatów ogrodowych i borówek. Wybierz jakość, której możesz zaufać. Więcej informacji znajdziesz na www.zchsiarkopol.pl.
8: RIA prezentuje: z kartą klienta taniej tankujesz i podwójnie zyskujesz.
9: Zatankuj paliwo z rabatem do 10 groszy, a dodatkowo za zgromadzone punkty otrzymasz teraz żetony do wymiany na bezpłatną myjnię i odkurzacz, hot doga, kawę lub niespodziankę. To się naprawdę opłaci! Zaprasza firma RIA, oferująca najwyższej jakości paliwa i gaz na swoich stacjach paliw.
1: Reklama.

0: szybkie tempo, no nie ma co sobie narzucać szybkiego tempa o tej porze. Jest 17.28, czekamy już spokojnie na informacje kulturalne.
1: Reklama.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Reklama.
5: Informacje kulturalne w Radiu Leliwa.
0: Przedstawi Anna Sarwa.
6: Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu włącza się w obchody 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Tydzień Bibliotek zainauguruje spotkanie z Adamem Wójcikiem Łużyckim, autorem książki Gryfita i Jagielonka. Jak mówi autor, w książce tej można znaleźć historyczne ciekawostki, które mogą zainteresować pasjonatów dawnych dziejów.
7: Myślę, że warto się interesować, dlatego że jest to historia niezwykła, bardzo sympatyczna, pokazująca wiele ciekawostek. Na przykład to, że książę Bogusław Wielki jest przez historyków nazywany Wielkim, ponieważ odegrał taką rolę jak dla Pomorza, jak nasz Kazimierz Wielki, ale muszę dodać, że był też wielki jako mężczyzna. Był tak ogromnej postury, że podobno kiedy stał podczas bitwy, wszyscy się obawiali, że będzie łatwym celem dla wroga, ponieważ przewyższał o głowę wszystkich innych najwyższych mężczyzn, miał ogromną siłę, potrafił zjeść ogromne ilości jedzenia, miał bardzo mocną głowę do alkoholu. Słowem był rzeczywiście wielkim. Zdarzył się kiedyś wypadek na polowaniu. Mianowicie książę został zaatakowany przez ogromnego jelenia i raniony tak poważnie przez porożę jelenia, że uszkodził mu płuca i wątrobę. Oczywiście książę stracił wiele krwi, ale okazało się, że jego organizm był tak silny, że przemógł tą słabość, uratowaną księcia, co było niezwykle ważne, bo w tym momencie, akurat kiedy to się zdarzyło, był jedynym żyjącym Gryfitą. Więc gdyby wtedy książę umarł w wyniku tego zdarzenia, no nie byłoby ślubu z Anną i nie byłoby dalszego ciągu dynastii Gryfitów. Po Gryfitach zostało wiele ciekawych pamiątek, wspaniałe zamki, przede wszystkim w Szczecinie i Jarłowie oraz Słupsku. No jeżeli Państwo kiedyś będą planowali wakacje, to na pewno warto się wybrać na Pomorze, tam zobaczyć miejsca związane z Gryfitami. Jeszcze z Gryfitami jest jedna historia niezwykła, mianowicie na Pomorzu jest taka bardzo popularna postać, Sydonia von Borg. To była kobieta, która uchodziła za najpiękniejszą pomorzankę tamtych czasów, pochodziła z takiej bardzo znaczącej rodziny arystokratycznej, pomorskiej, no i jeden z ksiąg zakochał się w niej i czynił jej względy, obiecywał jej małżeństwo. Kiedy okazało się, że książę że po prostu nie dotrzymał słowa, Sydonia miała rzucić klątwę na Gryfitów, że skoro tak, to wkrótce wymrą. I rzeczywiście tak się stało. W ciągu 30 lat Gryfici zniknęli z powierzchni ziemi, mimo że było kilku wtedy jeszcze żyjących, a sama Sydonia została oskarżona o czary. Jako ostatnia kobieta na Pomorzu została spalona na stosie jako ostatnia czarownica Pomorza.
6: A więcej ciekawostek historycznych jutro podczas spotkania z Adamem Wójcikiem Łużyckim w Sandomierskiej Bibliotece o godzinie 17:00. Wstęp wolny. Były to wiadomości kulturalne.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa, Tarnobrzeg 104,7 FM.

0: Sienna, jej Cry, Cry, Cry. Za 18 minut będzie 18, 18 sprawdzamy informacje.
1: Reklama. Santech Polska, prężnie działająca firma z branży fotowoltaiki. Projektuje, montuje i serwisuje instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach domowych, firmach i instytucjach. Oferujemy bezpłatny audyt wizualny, pomiar i projekt instalacji. Telefon 579 499 789. www.santechpolska.pl.
2: Reklama.

0: To był Ed Sheeran, to był jego Azizam. 18 coraz bliżej, za kilka chwil wiadomości.
1: Reklama. RIA prezentuje. Z kartą klienta taniej tankujesz i podwójnie zyskujesz.
2: Zatankuj paliwo z rabatem do 10 groszy, a dodatkowo za zgromadzone punkty otrzymasz teraz żetony do wymiany na bezpłatną myjnię i odkurzacz, hot doga, kawę lub niespodziankę. To się naprawdę opłaci! Zaprasza firma RIA, oferująca najwyższej jakości paliwa i gaz na swoich stacjach paliw.
1: Reklama.
3: To jest Radio Leliwa.
0: Jest 18. Wiadomości. Joanna Sarwa.
3: To, co w regionie najważniejsze.
4: Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu skierowała do Sądu Rejonowego w Mielcu akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mieszkańcowi miasta Arturowi C., oskarżonemu o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających, a także ucieczkę przed policją, kierowanie gruźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej. Do tragedii doszło 18 sierpnia ubiegłego roku. Mężczyzna miał wcześniej wszcząć awanturę w domu swojego szwagra, grozić mu pozbawieniem życia i naruszyć jego nietykalność cielesną. Następnie odjechał lawetą marki Mercedes Sprinter. Kiedy policjanci próbowali zatrzymać pojazd do kontroli, kierowca rozpoczął ucieczkę. Podczas pościgu na jednym ze skrzyżowań, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu Seatowi Toledo. W samochodzie podróżowały 3 osoby. Mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Łukasz Malarski.
5: W wyniku zderzenia pojazdów kierujący pojazdem marki Seat i jego 2 pasażerów doznali obrażeń ciała skutkujących ich śmiercią na miejscu zdarzenia. Artur C. po zderzeniu wybiegł z pojazdu i rozpoczął ucieczkę. Po chwili został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.
4: Badania wykazały, że był nietrzeźwy i znajdował się pod wpływem środków odurzających. Podejrzany przyznał się do większości zarzutów. Nie przyznał się jedynie do kierowania gruźb karalnych i naruszenia nietykalności cielesnej. Mężczyzna był wcześniej wielokrotnie karany, również za jazdę po alkoholu. Nadal przebywa w tymczasowym areszcie. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości grozi mu do 20 lat więzienia.
3: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
4: 2 mieszkańców powiatu mieleckiego trafiło do aresztu po brutalnym rozboju i pozbawieniu wolności mężczyzny. Podejrzani w wieku 23 i 26 lat usłyszeli zarzuty między innymi rozboju oraz bezprawnego przetrzymywania pokrzywdzonego, mówi podkomisarz Bernadetta Krawczyk z mieleckiej policji.
6: Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na terenie Mielca i okolic. Z ustaleń funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego wynika, że mężczyźni mieli zaatakować 27-letniego obywatela Bangladeszu, mieszkającego na terenie powiatu mieleckiego. Sprawcy

0: Działając wspólnie i w sposób brutalny, wypchnęli pokrzywdzonego do bagażnika jego własnego samochodu, po czym przewieźli go w rejon jednej z posesji w miejscowości Malinie. Tam mężczyzna został skrępowany i zamknięty w szopie. W trakcie zdarzenia napastnicy kilkukrotnie uderzyli go w twarz, kopali, powodując obrażenia.
1: Pokrzywdzonemu udało się uwolnić podczas nieobecności napastników i wezwać pomoc. Policjanci z Komendy Powiatowej i Policji w Mielcu szybko zatrzymali obu podejrzanych. Jak ustalili śledczy, sprawcy zabrali ofierze telefon komórkowy, plecak z portfelem, w którym były pieniądze, a także paszport. Łączna wartość strat została oszacowana na około 9,5 tysiąca złotych. Na wniosek prokuratora i mieleckich funkcjonariuszy sąd rejonowy zastosował wobec mężczyzn tymczasowy areszt na 3 miesiące, a za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
2: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
1: 4 strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu zostało w marcu tego roku wcielonych do modułu GFFF Rzeszów, jednej z najbardziej wyspecjalizowanych formacji Państwowej Straży Pożarnej do walki z pożarami lasów z ziemi i bez użycia pojazdów. Strażacy podczas akcji cały sprzęt noszą na plecach, ręcznie tworzą pasy przeciwogniowe i gaszą pożary w miejscach, do których nie można dojechać pojazdami. Informowaliśmy już, że 2 tarnobrzeskich strażaków z modułu GFFF zostało skierowanych do akcji gaszenia ogromnego pożaru lasu w województwie lubelskim. Podkarpacki moduł liczy 40 strażaków, a cały GFFF Poland tworzy około 320 strażaków z 7 województw i komendy głównej. Obecnie polscy strażacy uczestniczą także w międzynarodowych ćwiczeniach MODEX w Portugalii, gdzie ćwiczą działania podczas wielkopowierzchniowych pożarów lasów. Mówi starszy kapitan Norbert Strojnowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.
3: Pożary na terenach niezurbanizowanych, czyli w postaci pożarów lasów bądź nieużytków, występują coraz częściej i one są znacznie bardziej dynamiczne niż pożary małych obszarów. W związku z tym dostrzeżono potrzebę realizacji i utworzenia takiego modułu GFFF. Jest to robione na przykładzie państw zachodnich, gdzie takie moduły już zostały utworzone i czerpiemy przykłady z doświadczeń międzynarodowych.
1: Aby dostać się do modułu GFFF, strażacy muszą przejść wymagające testy sprawnościowe, mieć bardzo dobrą opinię służbową i wysoką odporność psychiczną. Prawdziwy obraz strażaków z modułów GFFF został pokazany w filmie Tylko dla odważnych.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
1: Po raz 36 w Samborcu odbędzie się wojewódzkie święto kwitnącej jabłoni, mówi wójt gminy Samborzec Adrian Wołos.
4: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Samborzec, mieszkańcy powiatu sandomierskiego i wszyscy słuchacze Radia Leliwa. W drugą niedzielę maja, jak co roku w gminie Samborzec, sztandarowe święto, święto kwitnące jabłoni. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich tego dnia do Samborca na uroczyste obchody, takie można powiedzieć, święto sadowników, święto kwitnące jabłoni. Także cieszmy się razem, korzystajmy z atrakcji przygotowanych przez Urząd Gminny, Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu. Będą inne atrakcje dla dzieci, dla starszych, stoiska, kół gospodyń wiejskich, naszych lokalnych organizacji, także na pewno atrakcji nie zabraknie. Zapraszam serdecznie.
1: A gwiazdami tegorocznego święta będą miły pan Red Lips oraz Ira.
2: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
2: Pogoda.
6: I sprawdzamy informacje pogodowe. Już jesteśmy. Opady deszczu. Tak, tych spodziewamy się dziś wieczorem i także w nocy. Jutro także może przelotnie padać. Jutro temperatura maksymalna to, uwaga, 17, 18, nawet 19 stopni. No i jeszcze sobota. Sobota piękna. W sobotę 19, 20 stopni. Niedziela też ma być bardzo ładna.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
6: 18 już 7. Witamy. To jest wiosna z przebojowym charakterem. To jest Leliwa. Jeszcze, moi drodzy, kwestia ciśnienia, bo jakość powietrza w naszym regionie bardzo dobra. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Kłaniam się i witam po 18. Piotr Grzak. Dzień dobry. U nas Don't Cha, Pussycat Dolls.

0: Ed Sheeran, Shape of You w Leli Wia, 18:15. A u nas niebawem Two Brothers on the Floor. Będzie także Luis Fonsi z przesłaniem na dzisiejszy wieczór, na noc. Despacito, despacito. Powolutku, powolutku.
1: Reklama.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.
2: Reklama.

0: Radio Leliwa w Dębicy na 89,2.
1: Aj!
2: Fonzi!

0: No przy tej piosence biodra zawsze na parkiecie pracują pełną parą. Despacito, Luis Fonsi, Leliwia 18:26, a niebawem Enejster i Alphaville będzie Sanach. Piękna piosenka kolońska i szlugi, ale jeszcze wcześniej pojawi się Ebony Hearts prosto z gorącej dziesiątki, prosto z Finlandii.
1: Reklama.
2: RIA prezentuje: z kartą klienta taniej tankujesz i podwójnie zyskujesz.
3: Zatankuj paliwo z rabatem do 10 groszy, a dodatkowo za zgromadzone punkty otrzymasz teraz żetony do wymiany na bezpłatną myjnię i odkurzacz, hot doga, kawę lub niespodziankę. To się naprawdę opłaci! Zaprasza firma RIA, oferująca najwyższej jakości paliwa i gaz na swoich stacjach paliw.
1: Reklama.

0: była Sanach, Kolońska i Szlugi w Leniwie. Czekamy na nowe piosenki od Sanach. Ostatnio coś cicho, prawda? Ale u nas Vaya con Dios, u nas także Alex Warren w naszą gorącą nowością. Died of Thank You jeszcze przed 19.
1: Reklama. Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands. Reklama.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. Gramy dla Was już 33 lata. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: Singiel, ten właśnie konkretnie singiel od Daida FNQ i zdałem sobie sprawę, że gdyby nie najsłynniejszy biały raper Eminem, to z tym numerem by mogło być różnie, ponieważ ta piosenka się pojawiła, była cisza, potem pojawił się Eminem, który wykorzystał fragment tego numeru, no i oczywiście refren, a potem Daido stała się wielką gwiazdą. Przed nami informacje już o 19:00.
1: To jest Radio Leliwa.
0: Wiadomości przedstawi Joanna Sarwa.
1: To, co w regionie najważniejsze.
2: Zatrzymano 3 osoby, w tym 54-letniego mieszkańca Tarnobrzega w związku z ogólnopolską operacją Hellfire, wymierzoną w przestępczość o charakterze pedofilskim. Działania przeprowadziła prokuratura okręgowa w Tarnobrzegu wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Do zatrzymań doszło 19 i 20 kwietnia na terenie całego kraju. Śledczy zarzucają podejrzanym posiadanie, utrwalanie oraz rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu Łukasz Malarski.
3: Wśród podejrzanych są 54-letni mieszkaniec Tarnobrzega, któremu zarzucono utrwalanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz posiadanie łącznie co najmniej 99 plików graficznych i 158 plików wideo zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Za zarzucone mu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.
2: Zatrzymany 54-latek z Tarnobrzega to Paweł C., były wieloletni dyrektor jednego z miejskich przedszkoli. Od lutego tego roku zatrudniony był w starostwie powiatowym w Tarnobrzegu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym areszcie na 3 miesiące. To dla nas wszystkich szok, mówi starosta Paweł Bartoszek.
4: Rzeczywiście doszło do zatrzymania naszego pracownika. Zatrzymanie nie miało miejsca w miejscu jego pracy, tylko w jego domu. Policjanci w ramach prowadzonych prac oczywiście byli również w starostwie powiatowym w Tarnobrzegu, zgodnie z wszystkimi procedurami po zatrzymaniu pana Pawła C. No jest to dla nas informacja bardzo szokująca.
2: Pozostali zatrzymani to 32-letni mieszkaniec Białegostoku oraz 25-letni mieszkaniec Rzeszowa. W obu przypadkach zastosowano dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Wobec podejrzanego z Rzeszowa dodatkowo zakaz kontaktu z małoletnimi w ramach działalności zawodowej i edukacyjnej. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny oraz nośniki danych zawierające nielegalne materiały. Prokuratura poinformowała również, że wśród zatrzymanych znajduje się funkcjonariusz Straży Granicznej oraz osoba pełniąca funkcję kierowniczą w jednostce samorządu terytorialnego. Ze względu na dobro śledztwa nie ujawniono dalszych szczegółów sprawy.
1: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
2: 2 maja na terenie jednego z supermarketów w Tarnobrzegu znaleziona została znaczna kwota pieniędzy w gotówce. Środki pozostawione w rejonie kas samoobsługowych znalazł pracownik sklepu. Jak informuje rzecznik prasowy tarnobrzeskiej policji Agnieszka Wilk, gotówka została zabezpieczona, a następnie przekazana do biura rzeczy znalezionych, gdzie oczekuje na właściciela. Osoba, która zgubiła pieniądze, jest proszona o kontakt z biurem rzeczy znalezionych w Tarnobrzegu. W celu potwierdzenia prawa do odbioru konieczne będzie wskazanie szczegółowych informacji dotyczących utraconej gotówki.
5: Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie leliwa.pl.
2: Na jednej ze ścian przedszkola miejskiego nr 6 w Mielcu powstaje wyjątkowy dziecięcy mural. Kolorowa ilustracja ma nie tylko ozdobić budynek, ale także wywoływać uśmiech na twarzach najmłodszych mieszkańców placówki. Wszystko to w ramach obchodów 50-lecia działalności tamtejszego przedszkola. Odsłonięcie muralu połączone będzie z uroczystością nadania imienia

0: placówce Mały Olimpijczyk. Autorem muralu jest mielecki artysta Wojciech Rokosz, znany również z wcześniejszych realizacji w mieście.
1: No, taki mural typowo przedszkolny i mający związek z charakterem przedszkola, który ma trochę takie sportowe zacięcie. Nazywa się, czy będzie się nazywać Mały Olimpijczyk. Przedszkole będzie miało 50. rocznicę swojego powstania, więc z okazji tej rocznicy właśnie pani dyrektor postanowiła właśnie uświęcić ten moment właśnie takim muralem. Mural przedstawia dwójkę takich typowych przedszkolaków, jak to dzieci są pełni energii, radosne, podskakujące dzieciaki.
0: Nowa ozdoba ściany już teraz przyciąga uwagę mieszkańców i pokazuje, że nawet zwykła elewacja może zamienić się w prawdziwe dzieło sztuki pełne kolorów i pozytywnej energii.
2: Radio Leliwa. O tym, co się dzieje w regionie, mówimy pierwsi.
0: Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu świętuje jubileusz 50-lecia. Uroczyste obchody odbędą się w najbliższą sobotę. Rozpocznie je o 15:30 msza w katedrze pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Część oficjalna odbędzie się na scenie na rynku Starego Miasta oraz w galerii BWA. W programie otwarcie wystawy jubileuszowej, a także rozmowy o sztuce, mówi dyrektor BWA Agnieszka Hała.
3: Gościem dla nas bardzo ważnym będzie pan Franciszek Maśluszczak, to artysta z Warszawy, który w 1977 roku miał tutaj swoją pierwszą właśnie wystawę indywidualną, bo choć Biuro Wystaw Artystycznych powstało w 1975 roku, to dopiero po 13 miesiącach w roku 1977 właśnie dotarło tutaj tak jakby na rynek Starego Miasta i tutaj ma swoją siedzibę do dziś.
0: Zwieńczeniem uroczystości będzie koncert Marka Bałaty. Śpiew obrazy.
4: 50 lat Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. Wspaniałe, wieloletnie zbiory malarstwa, rysunków, rzeźby, pamięć o artystach, pamięć o kreatorach tych wystaw, tych zbiorów. Bądźcie z nami. Koncert uświetniający ten jubileusz. Zespół jazzowy Marek Bałata, śpiew obrazy, kwartet smyczkowy, Chopin, Norwid, Niemen.
0: Sobotni koncert rozpocznie się o godzinie 18:00. Wstęp wolny.
2: Radio Leliwa. Numer 1 nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
2: Pogoda.
6: Opady deszczu tych spodziewamy się w nocy. Te mogą pojawiać się również jutro. Przelotne, ale jednak. Tej nocy temperatura może spaść do 10 stopni. Jak będzie jutro? Jutro temperatura maksymalna to 17-18 stopni. Jutro, moi drodzy, zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami. No i patrzymy na sobotę. Sobota ładna, w sobotę 19-20 stopni. Niedziela piękna, w niedzielę także. Temperatura w okolicach 20 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Mito Sushi. Mielec, ulica Sandomierska 4.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Multisalon RIA Jamnica. Jedyny przedstawiciel w regionie marek Peugeot, Opel, Citroen, Fiat oraz marki samochodów używanych Spoticar.
6: 19 już 6, witamy po 19, no to gramy oficjalnie dla wszystkich, bez wyjątku, gorącą dziesiątkę, tak, już czekają wasze gwiazdy, już czekają wasze przeboje, a teraz przypomnijmy wielką gwiazdę i wielki przebój, panie i panowie, oto The Weeknd, In Your Eyes.
2: Muzyczne wzloty i upadki, lista najlepszych, czyli gorąca dziesiątka w